0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego, zmienia się światło w twoich oczach.

0: Prezydent ułaskawił 3 osoby, wśród nich lider kibiców Legii. Nie później niż 15 października Mateusz Morawiecki oficjalnie zakłada partię. Przed nami zaćmienie słońca, częściowo będzie widoczne też w Polsce. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Działacz opozycji demokratycznej, lider kibiców Legii oraz skazany za zabójstwo przez niemiecki sąd, który według prokuratury nie popełnił zbrodni. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił wczoraj 3 osoby. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
1: Adam Borowski, opozycjonista w czasach PRL-u i niedawny kandydat PiS-u na rzecznika praw obywatelskich, miał odbyć karę pół roku więzienia za zniesławienie posła KO Romana Giertycha. O jego ułaskawieniu zdecydowały podeszły wiek skazanego i względy humanitarne. Z kolei w przypadku Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, zdecydować miała pozytywna opinia środowiska. Mężczyzna został wcześniej ukarany przez sąd w Lublinie zakazem udziału w imprezach masowych za przebywanie w miejscu inne niż wyznaczone na bilecie. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz. Trzecia z ułaskawionych osób to skazany przed 2 dekadami przez niemiecki sąd za zabójstwo Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział w więzieniu 20 lat, choć śledczy byli przekonani, że jest niewinny. Decyzją ministra sprawiedliwości w czerwcu opuścił zakład karny w Rzeszowie, ale do wczoraj formalnie pozostawał skazany.
0: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Mateusz Morawiecki ogłasza powstanie nowej partii politycznej. Rozwój Plus oficjalnie wystartuje nie później niż 15 października, zapowiedział w programie Bogdana Rymanowskiego były premier. Decyzja o utworzeniu nowej partii to pokłosie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński zobligował członków PiS-u do podpisania dokumentu, który wyklucza ich uczestnictwo w stowarzyszeniach. Takiego zobowiązania nie podpisało 40 działaczy związanych z projektem Rozwój Plus, działającym do tej pory wewnątrz PiS-u. W efekcie ich dalsza obecność w partii stanęła pod znakiem zapytania. Do ugrupowania Mateusza Morawieckiego dołączyli m.in. Marcin Chorała, Ryszard Terlecki, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Michał Dworczyk. Był nietrzeźwy, miał sądowy zakaz prowadzenia i brał udział w nielegalnym wyścigu. Jest tymczasowy areszt dla 21-letniego Ukraińca po niebezpiecznym wypadku w Siechnicach pod Wrocławiem. Mężczyzna rozbił auto, w którym podróżowało 7 osób. W nocy z czwartku na piątek zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Teraz grozi mu więzienie.
2: Czyn z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli jazda wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi, jak i 178c kodeksu karnego dotyczącego nielegalnych wyścigów, uczestnictwa w nielegalnych wyścigach drogowych, zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranne w wypadku zostały 4 osoby, w tym jedna poważnie. To 19-latka, która jechała w bagażniku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 12 sierpnia na niebie będzie można obserwować jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce zobaczymy częściowe.
4: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
0: Tłumaczy Paweł Janowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Polsce całkowite zaćmienie słońca będzie można obserwować dopiero po roku 2130.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Nie zgadzam się, nie zgadzam. Wczoraj oglądałem burzę na niebie i to też było spektakularne zjawisko. Nie trzeba do Hiszpanii jechać.
6: Ja spałam, ale się obudziłam. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
6: No to gramy.

0: Sun and Moss Fire i John Parr na antenie Radio Plus. 11 minut po godzinie 6 mamy.
1: 4 sierpnia w kalendarzu imieniny obchodzą Franciszek, Fryderyk, Jan, Justyn, Maria, Perpetua, Pęcisław, Pękosław i Rainer. Wszystkiego
0: pękamy z radości.
1: Najlepszego.
0: Barack Obama, amerykański polityk, senator, prezydent, a także przypominamy laureat pokojowej Nagrody Nobla. Dziś świętuje swoją urodziny.
1: Dostał na zachętę, może jeszcze coś zrobi.
0: Może.
1: Czas na Ewangelię w Radio Plus, 11 minut po 6.

0: Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: Jezus wraca do czegoś, co często pojawia się już w tym tekście. Czysty, nieczysty. Chcielibyśmy być czystymi, dobrze się czujemy, ale pewnie mamy też swoją jakąś wersję tego, kiedy coś jest nieczyste, czyli niebudzące zaufania, co chcielibyśmy ominąć. I dobrze, że mamy taką wrażliwość. Gorzej, jeżeli tym posługujemy się, tą etykietą nieczysty, nieczyste wobec drugiego człowieka. I lubimy wtedy budować sobie taką filozofię: jestem może lepszy, a on po prostu jest gorszy. Być może ta Ewangelia pomoże nam zobaczyć, że to jest dosyć sztuczne i ulotne. Moralność tak, ale nie odtrącenie drugiego człowieka.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
2: Reklama.

0: Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6. Jest wtorek, 4 dzień sierpnia. Pewien chłopak tak sobie układał te takie z kartonu, z papieru, origami.
1: O, pięknie.
0: No i tak się tym zainteresował i tak mu się to wszystko spodobało, że akurat połączył to z matematyką wyższą i okazało się, że wygrał pewien konkurs na najbardziej innowacyjną rzecz. Okazuje się, że jego pomysły z tym origami będą pomagać budować satelity i schronienia, bo on jakoś tam przewiduje, jak to się może załamać i złamać pod wpływem czegoś tam i naukowcy stwierdzili, że to jest super sprawa i dostał mnóstwo pieniędzy na to. A poza tym ma już 18 lat, więc pewnie będzie mógł te pieniądze jakoś spożytkować, wdrożył, być może sobie jakąś firmę własną założy, to w Seulu się działo.
1: Weź się do nauki, a nie siedzisz z tymi papierami i tak dalej. A
0: i
1: później
0: to się okazuje, że czasem te zabawy pomagają potem być bardzo kreatywnym w dorosłym życiu.
1: Chociaż origami, jak mówisz, że satelitach kojarzy mi się bardziej z gwiazdkami. Tak zrobisz takie ładne i wygląda jak gwiazdka na niebie.
0: Ale właśnie on zrobił coś takiego, co wygląda jak gwiazdka i to można tak jakoś śmiesznie złożyć. Wygląda jak parasolka, ale taka zakręcona. Zakręcona, no. Wymyśliłbyś zakręconą parasolkę?
1: Ale z papieru to już w ogóle. Znaczy, do parasolka akurat to przed słońcem może ochroni, ale przed deszczem to się, no jak to papier.
0: No dobrze, ale przypominamy, właśnie, a propos. Pogoda zmienna jest, nigdy nie wiadomo, kiedy z nieba naprawdę porządnie lunie.
1: Przynajmniej w najbliższych dniach. Upały na przemian z burzami. Shaking Stevens już teraz na antenie Radia Plus. O pogodzie to powiemy za chwilę, za kilka minut więcej.

0: Wtorkowy poranek, jesteśmy z wami, Shaking Stevens już kończy, więc my zapowiadamy wiadomości, skrót wiadomości z prognozą pogody. No i tak będziemy do 9 was budzić.
1: Gorąco zachęcamy i zapraszamy.
0: Gorąco to może...
1: No, wiesz, no, co, no przesadziłam, nie, tak wiem.
0: Nie potrzeba nam dodatkowych
1: stopni. Ugryzłam się już w język.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Zaczynamy od rosyjskiego ataku na miasto Sumy. Moskwa zaatakowała budynki mieszkalne bombami kierowanymi. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Ostrzegliśmy Hiszpanię przed możliwością masowego wdarcia się migrantów do Ceuty, poinformował marokański MSZ. Przypomnijmy, w czwartek i piątek wdarło się tam nawet 60 tysięcy imigrantów. Zdecydowana większość z nich wróciła już do Maroka. Władze Hiszpanii szacują, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 88 osób, głównie wskutek utonięcia. Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju w Toronto. Polka przegrywała z Karol Czao 0-1, ale odwróciła losy rywalizacji i ostatecznie wygrała 4-6, 6-1, 6-4. Wcześniej do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Od tej fazy udział w turnieju rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Ich rywalkami odpowiednio Sara Bejlek i Talia Gibsona.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, betonowe fale pomnika tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie zmieniły kolor. Zostały przemalowane i teraz są szare. Poprzedni kolor, odcień błękitnego, wzbudził spore emocje. Pojawiały się głosy, że nie była to najlepsza decyzja i że pomnik wygląda niepoważnie. Komitet opiekujący się monumentem zdecydował o przemalowaniu fal na szaro. Pomnik znajduje się na cmentarzu centralnym przy ulicy Okulnej. Przedstawia fale morskie, z których wynurza się maszt zatopionego statku tworzący krzyż. Powiat Policki wybrał wykonawcę modernizacji drogi Dobra Stolec, mówi Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
3: Pracę wykona firma Stanlet za ponad 3 miliony złotych. Modernizacja obejmie ponad 7 kilometrów trasy. Zostanie wymieniona nawierzchnia, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym powiecie.
2: Powiat Policki pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. Dodatkowo 50% wkładu własnego powiatu pokryje gmina Dobra. Sprawdzamy, co jeszcze przyniesie nam pogoda. Niewielka zmiana w pogodzie, którą możecie już od rana zaobserwować, bowiem lokalnie pojawiają się przelotne opady deszczu. Za to w ciągu dnia więcej przejaśnień, ale z chmurami w tle. Temperatura wynosi 19 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich, ciśnienie w Szczecinie 1015 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: 27 minut pozostało do godziny 7. My pozostajemy z wami.
5: My, czyli Kasia Koziło.
4: I Tomek Waloszczyk.
5: Tak, a o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Dzisiaj będzie o obywatelach i towarzyszach.

0: Chase Gadelok, Rockset w Radio Plus za 19 minut, godzina 7, mamy wtorek, 4 dzień sierpnia.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Czytam, że Polacy i Polki dostaną nowego M-obywatela. No i tu pytanie do ministry od spraw równości. Czemu będzie M-obywatel, a nie M-obywatelka też? A propos MO, już wtedy funkcjonariusze różnicowali podejście, nie mówiąc o samym generale, który zwracał się obywatele i obywatelki. Chyba, że był w gronie swoich, wtedy byli już towarzysze i towarzyszki. A swoją drogą w telefonach mamy już M-towarzysza. Jest z nami zawsze, można o wszystkim z nim pogadać, na razie się myli, jak go poprawimy, to się zgadza, ale wkrótce będzie nieomylny. I trzeba będzie go słuchać. Cytuję M towarzysza: jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. No więc jak pomożecie, a my udostępniając mu, a w zasadzie wam, towarzyszu AI, bo to trzeba się w liczbie mnogiej zwracać, miliony informacji o sobie, pomożemy.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.

0: prześliczna wiolonczelistka w Radiu Plus. Za 7 minut będzie 7.
1: A teraz Artur Moczarski o historii, o tym, co wydarzyło się 4 sierpnia, dawno, a może dla niektórych niedawno temu.
0: Będzie o pewnej imprezie, na którą musiał zgodzić się papież.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 4 sierpnia 1260 roku w Gdańsku rozpoczął się pierwszy jarmark dominikański, a zgodę na jego organizację bracia uzyskali od papieża Aleksandra IV. Tego dnia w roku 1944 w czasie Powstania Warszawskiego w walce z Niemcami zginął wybitny poeta Krzysztof Kamil Baczyński. A 4 sierpnia 1859 roku zmarł najsłynniejszy proboszcz świata, święty Jan Maria Vianney, który był jednym z najgorszych księży na studiach seminaryjnych. Sam był przeświadczony, że został wyświęcony tylko z powodu braku innych kandydatów. Kiedy mówił kazania, jąkał się i gubił wątki, więc początkowo miał opinię wyjątkowego nieudacznika. Ale jako nowy proboszcz, który posługę rozpoczął 10 lutego roku pańskiego 1818, pociągnął wiernych przykładem życia w ubóstwie, nieustanną modlitwą i całymi godzinami, które spędzał w konfesjonale. A że miał dar czytania w duszach, wkrótce do Ars zaczęły ściągać pielgrzymki pokutników z całej Francji, nawet zza oceanu. Kiedyś szatan głosem opętanej kobiety wykrzyczał mu w twarz: gdyby takich trzech było na ziemi, moje królestwo byłoby zniszczone. Świętego proboszcza beatyfikował Pius X w roku 1905, a kanonizował Pius XI w roku 1925. Dziś Jan Maria Vianney jest patronem księży, a zwłaszcza proboszczów, a w Ars można nadal zobaczyć jego dom, konfesjonał i oczywiście modlić się przy relikwiarzu zawierającym jego ciało.

0: Silent Circle na antenie Radia Plus. My cicho siedzieć nie będziemy, bo witamy nowy dzień, za dwie minuty będzie siódma.
1: A nowy dzień najfajniej rozpocząć na łące, takie jak ta. My tak zaczęliśmy dzisiaj. Oto pan, który zrobił najpopularniejsze zdjęcie na świecie, zdjęcie łąki, która później trafiła na miliony pulpitów komputerowych. No i pan się narobił, bardzo ładne zdjęcia, a wy co? I my też. Dobrze, my też.
0: Ja sobie zmieniam, teraz mam szary.
1: A, ty to ma... A, no. Zmieniłaś, no. Ale jeżeli ktoś ma taką łąkę, na pewno ma straszny tam bałagan.
0: Mówisz,
1: strasznie
0: że
1: dużo rzeczy.
0: Tam,
1: tak,
0: no. A tutaj czysto, delikatnie.
1: Tu pięknie.
0: Pięknie. No właśnie, przyroda broni się sama, o tym powiem.
1: Chociaż kosz mógłby pan ustawić tutaj.
0: To kosz to sobie każdy samemu.
1: Dobrze.
0: A to podobno prawdziwa łąka gdzieś tam w Wielkiej Brytanii.
1: No tak, tak, no to pan zrobił zdjęcie tej łąki właśnie. Później trafiła na pulpity. Napiszcie nam na naszym profilu facebookowym, czy macie porządek, czy bałagan na swoich pulpitach.
0: Tylko szczerze piszcie.
1: I czy zaczęliście już swój dzień z komputerem? No my tak, bo w pracy.
0: No tak, a za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Warto posłuchać.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dziś decyzja o areszcie. Ukraińcowi, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, grozi dożywocie. Bezpieczeństwo energetyczne Polski nie jest zagrożone. To w związku z falą upałów. Jutro pierwsze wnioski i rekomendacje. Audyt Szpitala Południowego. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś decyzja o areszcie dla nożownika z Wrocławia. Ukrainiec, który w sobotę zaatakował kobietę, usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Napastnik ranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
2: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu i dodaje, że jest wniosek o areszt. Będą potrzebne też badania psychiatryczne.
2: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
1: Ranna 30-latka opuściła wczoraj szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
4: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
1: Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii. Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. Jutro będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. Po doniesieniach o lekarzu i byłym radnym KO, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona, prezydent Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Jak poinformował, te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
5: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowały i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie Państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
1: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei z 27 w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Piesi kontra elektryczne jednoślady. Kolejne polskie miasta rozważają wprowadzenie stref wolnych od hulajnóg. W tym gronie jest m.in. Bełchatów.
6: Szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
7: Już córka nieraz też chodząc chodnikiem została przejechana przez hulajnóg. Ja też nieraz widzę, że po prostu jakiś wypadek z udziałem hulajnogi często, albo pod samochód, albo pieszy czy rowerzysta. Z rowerami nie ma tego problemu, a jednak te hulajnogi elektryczne to bardzo.
1: Tylko w pierwszym miesiącu wakacji policja w Bełchatowie odnotowała 6 zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. Kilka osób zostało rannych.

0: Pogoda w Szczecinie. Sierpień ledwo się zaczął, a znowu wchodzi w trend naznaczony przez minione miesiące. I dziś w pogodzie zarówno słońce, jak i chmury. A jak są te drugie, to możliwe także opady deszczu, w tym burze. Temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni, wiatr wieje słabo. Ciśnienie w Szczecinie około 1015 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Nie hulamy z nogami. Najpierw spokojnie lewa, później prawa i jakoś się podniesiemy. Pięć
3: płynnym
2: minut po siódmej.
3: Płynnym ruchem to wszystko robimy. Płynnym. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Kochani, no kto bym dreamin o Kalifornii w taki upał? No, tam to dopiero jest, teraz sobie sprawdzę, ile tam
1: temperatura. Ale tam wiesz, jesteś na wakacjach, to inaczej czujesz.
0: No. A to zależy, no. To jest na wakacjach, to jest. A zresztą znam osoby, które nie jeżdżą na południe Europy na wakacje, bo im jest po prostu za gorąco.
1: Tak, w ogóle wczoraj czytałem jakiś obszerny artykuł, że gdzie tam w sierpniu, w ogóle to lepiej w domu siedzieć.
0: A nie
1: po wakacjach się włóczyć, bo człowiek nie jest w stanie w ogóle ani spać, ani odpoczywać.
0: Nie tak źle jest, 35 stopni. 37 będzie jutro, tak samo jak u nas. Dobrze, ja tylko chciałem powiedzieć, że wyczytałem w internecie metodę na schłodzenie mieszkania. No. Zamrażamy w butelce PET plastikowej wodę w zamrażalce. Tak. Wyjmujemy później na kość zamrożone to wszystko i stawiamy obok jakiegoś źródła, które wieje, wentylatora.
1: Słyszałem też o tym.
0: Tylko musi być pomieszczenie dobrze odizolowane, żeby no, nie stracić tego, tego płotku.
1: U mnie jak wieje, to ja się źle czuję jednak, jak wieje.
0: Ale to chodzi o taką ulgę, jak już jest duży upał, żeby troszkę tego ładu było.
1: Ja mój sposób zdradzę, ale on jest taki trochę, że trzeba ciągle powtarzać.
0: To znaczy?
1: No mokra ścierka po prostu. I przecierasz sobie.
0: Nie,
1: przecierasz sobie. Nie kładziesz nie tego, tylko sobie przecierasz ciało i to przez tę chwilę paruje i się schładza.
0: No
1: ale
0: dobrze.
1: Tak jak mówię, trzeba repeat i repeat i repeat.
0: Co by tak po angielsku? Ale powiem ci, że ja mam inną metodę z tą butelką zamrożoną.
1: No.
0: Znaczy kiedyś spotkałem w bardzo gorącym kraju.
1: Tak.
0: Bo tam chodziliśmy, zwiedzaliśmy i sprzedawali z takich zamrażarek przenośnych zamrożoną. I to nie, i to jest bardzo dobre, bo nie wolno pić tak haustem jednym naraz.
1: Tylko
0: trzeba
1: powolutku.
0: I to się roztapia, co człowiek przejdzie chwilę, to sobie łyczka bierze.
1: Ja tak robiłam, jak zwiedzałam Kretę w upale, bo ponieważ wszyscy siedzieli na plaży, ja tym samochodem jeździłam, zwiedzaliśmy. No to trzy butelki właśnie takie zamrożone wrzucaliśmy do samochodu. No i tak spokojnie można było jakoś tę podróż przeżyć.
0: O, no tak, ale można też na Kreta zakopać się gdzieś i nie wychodzić.
1: Można na Kreta.
0: 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, to rano wstaje.
1: Jak spędziłeś wakacje? Na Kreta. No dobra, gramy dalej.
2: Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
2: Reklama.

0: No i jedzie człowiek na te wakacje, siedzi w tym samolocie, a samolot nie chce
1: startować. Tak mówisz, jakby to było coś strasznego, a ja uwielbiam
0: jak
1: siedzieć w samolocie i czekać.
0: A on czekasz, aż wystartuje, to jest słabo. Ja tego nie lubię. Ja już lubię, jak wsiądę, to już lecieć. No więc czekali.
1: To ja mogę opowiedzieć coś? Jeszcze zaraz cię dopuszczę do głosu. Pierwszy raz w życiu, gdy z żoną wspólnie przyszłą zresztą.
0: Wtedy przyszłą, bo teraz obecną.
1: Tak. Lecieliśmy samolotem na wakacje, ona pierwszy raz w ogóle leciała samolotem, to wsiedliśmy, a tam co? Jakiś był korek na lotnisku i godzinę w tym samolocie, zanim on w ogóle się ruszył.
0: Też mi się raz zdarzyło. No wtedy trzeba po prostu techniki relaksacyjne wdrożyć i tyle. Ale takich technik relaksacyjnych nie wdrożyła pewna ewangelistka, Whitney Lang, to podobno bardzo znana człowieka, tiktokerka ze Stanów. I jak tak czekali, to ona stwierdziła, że ona kazanie wygłosi.
1: Ludziom tam w samolocie?
0: I ona mówiła, że się nie ma co denerwować, boski czas jest doskonały, Bóg ma kontrolę nad biegiem wydarzeń i może to jest tak, że oni muszą czekać, bo coś by się wydarzyło, a tak to Bóg ich chroni i tak dalej, i tak dalej. Pozwolili jej dokończyć, znaczy obsługa to kazanie, ale jednak stwierdziła, że oni się nie czują komfortowo z tą panią na pokładzie, więc ją wyprosili.
1: Nie poleciała?
0: Nie poleciała, ale... została na miejscu. Zresztą to wszystko zostało nagrane, no tiktokerka, no to ma, tak wszystko nagrywa, co robi. W każdym razie, teraz czekają na wyjaśnienie, co dalej z tym.
1: A ja mam wyjaśnienie.
0: Bo chcą ją na czarną listę nawet wpisać.
1: To ja mam wyjaśnienie dla tej pani.
0: No.
1: To Bóg jakoś chciał, żeby ona została, bo jakby poleciała, to coś złego w życiu jej mogłoby się wydarzyć.
0: O właśnie. No i wszystko. To co, Beatlesi, Twist and Shout w Radio Plus.

0: Państwo, nasz samolot powoli będzie podchodził do lądowania. Proszę się nie niepokoić, musimy wylądować z powodu serwisu.
1: Bardzo dobrze ci to wyszło.
2: No.
3: No to co, lądujemy?
2: Serwis już za chwilę, a później wzbijemy się w niebo z kolejnymi przebojami z nutą nostalgii.
3: Kawę czy herbatę?

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na A4 w Opolskiem. Na wysokości Lewina Brzeskiego bus najechał na tył ciężarówki. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na miejscu są spore utrudnienia, utworzył się długi korek. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
2: Dlaczego nie potrzeba ustawy? Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest z panem ministrem Wrochnym też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
1: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. UEFA ukarała Lecha i Górnika i częściowo zamknęła stadiony obu klubów. Powodem są niewłaściwe zachowania kibiców podczas ostatnich meczów. Dodatkowo trener mistrza Polski Nils Frederiksen został zdyskwalifikowany na jedno spotkanie.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, 150 dronów, 13 symboli Szczecina i pomysły stworzone przez uczniów szczecińskich szkół. Podczas żagli piątkowe niebo rozświetli pokaz dronów, którego scenariusz powstał z inspiracji najmłodszych mieszkańców miasta. Wśród animacji nie zabraknie morskich motywów, symboli miasta oraz efektownych kompozycji świetlnych, które stworzą niezwykły spektakl na nocnym niebie. Pokaz będzie zsynchronizowany z muzyką. Zaplanowano go na piątek, 14 sierpnia o godzinie 23. Minął rok, odkąd ZUS wypłaca rentę wdowią, czyli możliwość łączenia dwóch wypłat renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą, mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS.
4: Jedno świadczenie przysługuje w całości, drugie w 15%. I to wdowa lub wdowiec wybiera, czy będzie pobierać 100% własnego świadczenia i 15% świadczenia, które przysługuje po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Warto przy tej okazji wspomnieć, że od 2027 roku drugie świadczenie wypłacane wzrośnie z 15 do 25%.
3: Sprawdzamy pogodę. Wtorkowa aura będzie lekko kapryśna, zatem w ciągu dnia musimy się liczyć z opadami deszczu, zachmurzeniem, słońcem pokazującym się znienacka. I tak przez cały dzień. Temperatura wynosi 19 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich, ciśnienie w Szczecinie około 1015 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Taki upał to jednak podziękuję za herbatę i kawę, wodę poproszę.
6: Proszę bardzo.
5: Tym bardziej, że mamy do zdobycia, do wygrania, do rozdania butelkę wody taką fajną, żeby można było sobie pójść do parku.
6: Zabrać ze sobą i mieć cały czas coś do picia pod ręką. Bad Boys Blue już teraz, I Wanna Hear a Heartbeat, a pytanie przed śniadaniem przed 8 w Radiu Plus.

0: myślałem, że Węgrzy nie mają poczucia humoru, że są tacy poważni, stonowani.
1: Tak myślałeś?
0: A okazuje się, że mają jednak wyobraźnię, ponieważ w pewnej ankiecie internetowej zapytano, kto byłby najlepszym prezydentem kraju, ponieważ dotychczasowy zrezygnował. No trochę to słabo świadczy, że jak ktoś inny wygrał wybory w parlamencie, to prezydent rezygnuje, no ale to już tam inna historia. W każdym razie oni stwierdzili, że najlepszy byłby ten inżynier elektryk, który zyskał światową sławę jako bohater memów. Nie wiem, czy kojarzysz takiego pana siwego troszkę, który nie wiadomo, się uśmiecha, czy on ma oczy pełne jakiegoś zmartwienia i bólu. W każdym razie pan Harold ukrywający ból wygrałby, gdyby to ci internauci wybierali. Ale
1: myślałem,
0: wyobraź sobie,
1: że jakaś blondynka uposażona.
0: Jest, nie, a czekaj, no jest tam na trzecim miejscu jakaś modelka. Znaczy nie oglądałem zdjęcia pani, więc nie wiem, jak wygląda. Ale na drugim miejscu jest twórca, wynalazca kostki Rubika.
1: Erno.
0: Tak.
1: Ja bym Erna też wybrała. Skoro on tak potrafi pokombinować, to i tu by się z każdym
0: dogadał. Nie wiem, czy to wyjdzie, bo już poprzedni prezydent, znaczy premier poprzedni, już przekroczył Rubikon, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. Pewnie znajdą się poważni politycy, jednak ani modelka, ani pan od memów, ani pan od Rubika nawet nie będą startować w tych wyborach, ale internauci mają swoje zdanie.
1: No to za chwilę na antenie Radia Plus Tina Turner, będzie DJ Bobo, a potem już butelka na wodę w pytaniu przed śniadaniem. No właśnie, zawsze ze sobą trzeba mieć szklankę zimnej wody, to się zawsze przydaje.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie.
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kasia mówi, że trzeba mieć szklankę wody zawsze przy sobie, w domu tak, w pracy tak. No, na zewnątrz trudno ze szklanką chodzić, ale butelka na wodę, taka specjalna, dedykowana od Radia Plus, do zdobycia właśnie teraz.
2: Pytanie przed śniadaniem, a pytamy was o domowe sposoby na upał. Czy macie jakieś sprawdzone?
1: Bo dzisiaj o dwóch mówiliśmy. Jedna to postawić butelkę plastikową zamrożonej wody gdzieś koło wiatraczka, wentylatora, a Kasia z tym ręcznikiem się ociera co jakiś czas.
2: Z tym ręcznikiem się ocieram, czasem miednica z wodą i miętą. Kropelka mięty taka, wiesz. W sensie, olejek eteryczny.
1: Mam znajomych w Australii, którzy kiedyś się przeprowadzili gdzieś tam bardziej z północy kraju na południe i jak byli w tym Melbourne, to po prostu na początku siedzieli w wannie przez pół dnia. W wodzie siedzieli. Nie mogli wytrzymać.
2: Czasem człowiek przechodzi taki właśnie szok, więc trzeba się jakoś powolutku do tych temperatur przyzwyczajać. Nie zawsze mamy na to okazję, bo czasem upał leje się z nieba i człowiek taki jest rzeczywiście.
1: No, z czoła się, z głowy leje.
2: Tak.
1: 691-141-141. Czekamy na SMS-y i wasze sposoby.

0: Miał, piosenka dla fanów kotków. No to co, ósma?
1: Za chwilę, za minutę.
0: Czas na wiadomości.
2: Reklama. Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Trzy osoby uniewinnione, nie milkną echa decyzji prezydenta. Kilkaset interwencji strażaków, najtrudniejsza sytuacja na Mazowszu i w Łódzkiem. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę z Gniezna wyruszyli na rowerach. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lawina komentarzy po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Oficjalnie nie podano ich nazwisk, jednak pełnomocnicy potwierdzili, że chodzi o działacza opozycji demokratycznej Adama Borowskiego, Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo przez niemiecki sąd, i Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, lidera kibiców Legii.
2: To właśnie decyzja dotycząca Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, któremu darowano zakaz wstępu na imprezy masowe i zarządzono zatarcie skazania, wywołało najwięcej komentarzy. Ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki. Tak ułaskawienie skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja przypomina, że kibic został skazany za zajęcie innego miejsca niż wskazane na bilecie. Staruchowicz miał prowadzić doping na jednym z meczów Ekstraklasy, siedząc na płocie oddzielającym trybunę od boiska. Według jego obrońcy upoważniała go do tego akredytacja wystawiona przez klub na stadionie, którego mecz się odbywał. Pierwotnie tej argumentacji nie podzielił sąd. Po decyzji prezydenta Staruchowicz będzie mógł wrócić na trybunę.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ponad 340 interwencji wczoraj, dziś o poranku już ponad 60. Strażacy wyjeżdżają do akcji z powodu gwałtownych burz, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy mają na Mazowszu i w Łódzkiem.
3: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
1: Relacjonuje Sławomir Wągrowski z Łódzkiej Straży Pożarnej. Niemal cała Polska poza pasem północnym jest w alertach pogodowych drugiego i najwyższego trzeciego stopnia. Przede wszystkim dotyczą wysokiej temperatury. Termometry pokażą dziś ponad 30 stopni, ale na wschodzie i zachodzie kraju może też zagrzmieć. Gdy spadała rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
4: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów. Jakie były tłumaczenia?
5: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
4: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
1: Na dziś w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron Polski w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób pielgrzymuje na dwóch kółkach. Z Gniezna wyruszyła wczoraj rowerowa grupa.
6: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
7: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali.
8: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku.
6: A dlaczego na dwóch kółkach?
7: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach.
6: Da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę.
9: Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek.
1: Z pielgrzymami rozmawiała Justyna Malińska.

0: Pogoda w Szczecinie. Jak są wysokie temperatury, to oprócz słoneczka i ciepełka są także przykre konsekwencje. I takimi mogą być gwałtowne burze i opady deszczu i te się dziś mogą u nas pojawić. Temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich, ciśnienie 1015 hektopaskali.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Pełni optymizmu rozpoczynamy nowy dzień, a to wtorek, czwarty dzień sierpnia.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Polecamy przeboje z nutą nostalgii, za chwilę czerwone gitary.
2: Ale przed tą chwilą Jermaine Jackson i Pia Zadora.
3: Posłuchajmy.

0: muzyka w tle jak z Ojca Chrzestnego, prawie 14 minut po 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Taka piosenka dla dzieci była. Głowa, ramiona, kolana, palce. I tak coraz szybciej trzeba było pokazywać.
0: To fajne.
2: A Jan proponuje czoło, szyja, kończyny, kończyny, tak?
3: Tak, tak.
0: Nie, nie, panowie, wytłumaczcie mi, o co chodzi.
3: No proste, można wodę, którą się pije na przystanku, gdziekolwiek się człowiek znajduje, podróży, po prostu no, schłodzić. Ja to sprawdziłem gdziekolwiek podróżując, a już najlepsze to jest, jak się jest gdzieś w górach, jest strumyk. Kurczę, to już jest super.
0: Ale to,
3: że... jest tak zimna woda i pomaga. Przede wszystkim ostatnio, jak były wcześniejsze upały, to pomogło mi to, że to, co pani powiedziała, pani Kasiu, czyli tak, ręcznik mokry na szyję, owinąć sobie ten czoło i tym wilgocią oddychałem. Także pomogło mi tak, że przez 2 godziny miałem spokój, spoceniem się i w ogóle samopoczucie wróciło.
2: Czyli bierzemy ręcznik albo butelkę z wodą i tak czoło tak. Najpierw, później szyja.
3: Ale mówię, no. Tak, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę to, co sportowcy robili na Mistrzostwach Świata. Mhm. Oni nie piją dużo wody, tak. Tylko tak troszeczkę usta przepłukają, tam maksymalnie 0,5 litra wody, a tu na kark mieli takie worki z lodem, uszyte specjalnie. Takie i to właśnie jest najważniejsze, żeby mamy większą temperaturę, głowa strasznie źle odczuwa.
0: I składzamy te w tych miejscach takich, w których najłatwiej...
3: Tak, to powiedziałem, cztery rzeczy. Czoło, kark i kończyny. Nawet w domu, jak myjemy ręce, to po prostu też zimną wodą przed wyjściem. To jest naprawdę
0: orzeźwiające.
3: Od dawna działa.
0: Tak jest.
2: A propos tego worka na lód, to ja widziałem, jak tenisiści lub tenisistki siadają na fotelu na chwilkę, to sobie kładą taki cały z kostkami lodu worek
3: to
2: na
3: szyję. To jest specjalnie uszyte takie, żeby tam można było, żeby, nie bezpośrednio. Ale z butelką i pani Kasiu też, na Krecie czy na Korfu też sprawdziłem, dostałem butelkę ze sklepu i sobie trzymałem na czoło, zanim się to roztopiło.
0: Pod pachę można nawet sadzić.
3: Super.
0: Pewnie, że tak.
3: O, to jeszcze tego nie wymyśliłem. Może rzeczywiście działa.
2: Teraz Janie, od nas dostajesz butelkę na wodę, wysyłamy i przeżyj jakoś ten upał.
3: Pięknie, dziękuję.
0: No, dziękujemy bardzo za spotkanie i do usłyszenia. 16 minut po 8 w Radiu Plus.
1: Reklama.
4: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma usługi psychologiczno-edukacyjna magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskiej dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
1: Terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny i nowy zawód – podolog. Te i wiele innych pożądanych zawodów jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Nie wymagamy świadectwa maturalnego. Nowy zawód może być Twój nawet w jeden rok. Sprawdź ofertę Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Ulica Broniewskiego 9, www.zckziu.pl.
5: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
1: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Reklama.

0: Łąka świata, czyli nasz pulpit komputerowy i pytanie, czy macie na nim porządek, czy bałagan. Jacek napisał u mnie super porządeczek, ikonki równiutko poukładane i tylko niezbędne lub aktualnie potrzebne.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale tło zrobione samodzielnie z widokiem najbliższych, a nie tam jakaś łąka jak nie z tego świata. Ale to łąka okazuje się była z tego świata, to na podstawie zdjęcia było.
1: No i Jacek chciał się pochwalić, ale córka powstrzymała, powiedziała: RODO!
0: Dobrze.
1: No. Także możemy tylko pomarzyć o tym, żeby zobaczyć. O.
0: Ja to wszystko mam poukładane, Katarzyna napisała, aż mnie denerwuje ten mój porządek. Za to moja druga połówka wręcz odwrotnie. Ale nie wiem, czy chodzi o to, co się dzieje w pokoju
1: nie,
0: dookoła.
1: Nie, że jej nie denerwuje już. tej drugiej połówki. Ten, a nie, że porządek go denerwuje.
0: Tak,
1: nie,
0: właśnie,
1: no nie, wiem.
0: Nie, że druga połówka ma niepoukładane.
1: A, że niepoukładane.
0: Tak. No. No dobrze, a Sylwia napisała, że podobno w Polsce mamy też taką swoją słynną łąkę, tylko ładniejszą, znajduje się w Wielu, to chyba taka nazwa miejscowości, na Kaszubach.
1: Pięknie wygląda, też mi się podoba.
0: Powiększę aż sobie, no jest.
1: Ojoj, pięknie. Jakbym sobie się położyła w tym cieniu i tak do rana, znaczy do wieczora, o. Podejrzała.
0: Czekamy na was
1: z książeczką.
0: Nie tylko przed głośnikami, ale także na Facebooku, na naszym profilu. A teraz już czas na wiadomości i prognoza pogody. Czy podleje tę łąkę, czy nie, dowiemy się.
2: Reklama.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja bada okoliczności tragedii w Łódzkiem. Zginął 11-latek, który jechał hulajnogą elektryczną. Wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
1: Relacjonuje Edyta Machnik z policji w Łodzi. Kierujący kombajnem był trzeźwy. Tragiczny wypadek w Tajlandii. Nie żyje poparzony przez meduzę 13-latek. To podczas kąpieli w Zatoce Tajlandzkiej. Tak zwane osy morskie poparzyły łącznie trójkę dzieci i dorosłą osobę. Wszystkich poza 13-latkiem udało się uratować. Dziś drugi etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Międzyzdrojów do Szczecina, trasą liczącą nieco ponad 150 km. Przypomnijmy, pierwszy etap wygrał Jonathan Milan. Z kolei Kamil Małecki został najaktywniejszym zawodnikiem. Zdobył niebieską koszulkę i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Tour de Pologne zbliża się do Szczecina, a to oznacza zmiany w organizacji ruchu. Zamknięte są już ulice Jana Skolna czy Dibuła do Mostu Długiego. To jednak nie wszystko. O szczegółach opowiada Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
4: Od godziny 9 do godziny 20 zostaną zamknięte z kolei ulica Łady, Jana Skolna, Nabrzeże Wieleckie od Mostu Długiego w stronę Dibuła oraz zjazd z trasy zamkowej w stronę Dibuła. Z kolei w godzinach 14 do 15 zostanie zamknięty wjazd na trasę zamkową przy ulicy Gdańskiej. Wjazd będzie zamknięty dynamicznie służbami policji.
3: Zmiany dotkną także komunikację miejską.
4: 4 sierpnia linie 70 oraz 90 kursować będą objazdami z uruchomionymi dodatkowymi przystankami. Również linia tramwajowa 6 pojedzie zmienioną trasą. W związku z czasowym wyłączeniem ulic z ruchu utrudnienia dotyczyć będą także innych linii. Pospiesznych A, B i C oraz zwykłych 56, 64, 72, 73, 77, 93, 96 i 97.
3: Wylicza Krzysztof Ufland, rzecznik ZITM. W ciągu dnia musimy się liczyć z rosnącym zachmurzeniem, a co za tym idzie, pojawią się opady deszczu. Na początku skromniej przelotnie, a potem na całego i miejscami dadzą nam w kość. Temperatura wynosi 19 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich, ciśnienie w Szczecinie około 1015 hektopaskali.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: A co, dołożymy wam jeszcze trochę słońca w piosence. Sunshine Reggae już za chwilę, Laid Back w Radiu Plus.
6: Bo chyba po trzecim espresso jesteś, widzę tyle energii w tobie, Kiki.
5: A co?
6: Dobrze jest. Ale z tym słońcem nie przesadzajmy, czasem poszukajmy cienia. Kasia?
5: I Tomek, dzień dobry.
6: Zapraszamy do dziewiątej.

0: ruszamy samochodem do pracy. Nie, siekiewary, nie do pracy,
1: dobrze.
0: Za 18 minut będzie godzina 9. Szef Mercedesa przyznał, że troszkę się posunęliśmy za daleko.
1: Jak to?
0: Znaczy nie oni konkretnie firma, tylko w ogóle cała branża motoryzacyjna, bo taki trend od kilku lat jest, żeby wszystko, co manualne, zastępować elektronicznym, digitalnym, cyfrowym, żeby zamiast prawdziwego przycisku, że coś wciskasz, to żeby było na ekranie wszystko, żeby tam zmieniać, sobie klikać i że wygodnie jest. No, no nie jest wygodnie. Nie jest wygodnie. Mechanicznie to wiemy.
1: Jak wcisnął guzik, to wiedział, że jest wciśnięty. No, od razu było widać.
0: Widział, gdzie co jest. No. A teraz to trzeba na tym ekraniku znaleźć. To chodzi też o bezpieczeństwo, bo kierowców, prawie połowa w sondażu powiedziała, że te ekrany w samochodzie, na przykład tej wspomnianej marce, to już są na prawie całym pulpicie do dyspozycji tam. To cała deska rozdzielcza jest zajęta przez ekrany.
1: Nie ma gdzie okularów położyć.
0: Połowa kierowców mówi, że... No właśnie, jak człowiek tak będzie tu używał tych ekranów, to okularów będzie potrzebował niedługo. Dobrze, połowa kierowców mówi, że to ich rozprasza trochę te ekraniki, że trochę dekoncentrują w czasie jazdy.
1: A jeszcze niektórym się lusterka świecą, że pas, że tutaj, że tam coś tego.
0: Tak, czy wyobrażasz sobie, że w niektórych modelach ostatnio zrezygnowano z, jak to czytam, z dźwigienek, które uruchamiają spryskiwacze, wycieraczki znaczy, albo kierunkowskazy.
1: Samo się włącza, wyłącza?
0: No nie, trzeba kliknąć gdzieś na jakimś ekranie. No, a nie, że tu pod ręką człowiek miał, wiedział, że jest.
1: No tak.
0: Pod palcem dokładnie.
1: Co namacalne, to
0: więc ten szef powiedział, że trochę się zapędzili, więc pewnie będzie trochę powrót do różnych manualnych czynności.
1: Nie, no powrotu to już nie będzie, nie wierzę.
0: Nie?
1: Nie, wydaje mi się, że to już...
0: Że tak zaszliśmy, że to już...
1: Ale
0: są też, są też błędy w oprogramowaniu. Coś chcesz wcisnąć, nie działa i... Znaczy, ja nie mówię, że manualne zawsze działało.
1: Nie to, co stary, dobry maruch. Człowiek klepnął, popchał i pojechał. Nic nie trzeba.
0: I wiedział, że bagaż ma przed sobą, a nie gdzieś tam z tyłu.
1: No, a w razie czego lewą ręką, prawą lusterko się poprawiło. Wszystko było w zasięgu ręki. Ladybug za chwilę, zawsze tam, gdzie ty.
2: Reklama. Te drzwi otworzymy dla was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Sankara, What a Feeling na antenie Radia Plus.
1: A my cieszymy się, że byliśmy z wami przez pełne, no, prawie pełne 3 godziny. Jutro wracamy znów o poranku. Będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Muzycznie też.
0: No jak najbardziej. No to co, dziękujemy i teraz o sole mio i tak dalej. Pozdrawiamy naszą koleżankę, która w Wenecji, tak? Gdzieś?
1: Tak, gdzieś sobie tam krąży.
0: No właśnie, niech
1: i zdjęcia przysyła.
0: A my możemy pomarzyć.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Wymiana ognia na linii Rosja-Ukraina. Płoną magazyny pod Moskwą. Dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Wielkopolski odpowie za zabójstwo ojca i próbę zabicia policjanta. Będzie też apel ratowników górskich. Chodzi o kąpiele w tatrzańskich Stawach. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób nie żyje, a 6 jest rannych. To po ukraińskim ostrzale obwodu moskiewskiego i leningradzkiego. Celem padł kolejny magazyn rosyjskiej firmy Wildberries, budynek mieszkalny, a także duża hala produkcyjna. Ataki na infrastrukturę e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu. Platforma Wildberries cieszy się w Rosji szczególnie dużą popularnością. Za jej pośrednictwem można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Dzisiejszej nocy Rosjanie zaatakowali też Ukraińców. W nocnym ostrzale miasta Sumy zginęła jedna osoba, jest też wielu rannych. Wczoraj usłyszał zarzuty, dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Trzcianki w Wielkopolsce odpowie za dokonane ze szczególnym okrucieństwem zabójstwo ojca i próbę zabicia policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał H., zranił mieczem w rękę. Ze szczegółami Natalia Krystek. Właśnie teraz rusza posiedzenie aresztowe. Powiedz, jak wyglądało przesłuchanie, w czasie którego 20-latek usłyszał zarzuty.
2: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu, przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty, reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli, wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
1: Sprawcy grozi dożywocie. W wiadomościach Grecja i ponowny wybuch pożaru w pobliżu Aten. Władze zarządziły kolejne ewakuacje. Sytuację utrudnia silny wiatr i upał, nawet do 37 stopni. Z pożarami zmagają się też m.in. Portugalia i Hiszpania, a to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, jeśli miejsce pobytu znajduje się na obszarze objętym zagrożeniem, mówi Oskar Gwiazda, ekspert do spraw turystyki. I dodaje, że przed wyjazdem warto wykonać kopię dokumentów.
3: W jakiejś chmurze, czy na przykład na mailu, tak żebyśmy mieli też dostęp do tych bieżących informacji. Nie zawsze możemy wykorzystać taki dokument w wersji elektronicznej, ale przynajmniej łatwiej wtedy go możemy odzyskać czy wyrobić na danej destynacji.
1: Eksperci zalecają też na bieżąco śledzić oficjalny komunikat organizatora wyjazdu oraz zalecenia publikowane przez MSZ.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ratownicy górscy apelują, nie kąp się w Stawach w Tatrach i nie mocz nóg w potoku. Ktoś w niższych partiach gór może wpaść na pomysł, żeby się tej wody napić, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
5: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
6: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
7: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
4: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
1: Warto też pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale jest także jałowa, jeśli chodzi o minerały i elektrolity potrzebne do skutecznego nawodnienia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. One Night in Bangkok, Murray Head. Na początek tej godziny.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutką.

0: Belinda Carlisle w Radiu Plus Lato z notą nostalgii na zegarze teraz prawie 18 minut po 9 w kalendarzu 4 dzień sierpnia. I dla tych, którzy tęsknią już za zimą, taką ostrą, prawdziwą zimą mroźną, to mam dobrą wiadomość, bo dzisiaj imieniny Dominika, a jeśli wierzyć mądrościom narodów, czyli przysłowiom, gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka, albo jeszcze jest takie, kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje. I tą myślą chłodzącą dzisiaj na pewno będziemy się ochładzać, ale to nie wszystko. Będziemy też troszeczkę atmosferę podgrzewać muzyką między innymi. Radio
1: Plus. Reklama. Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.

Part Time Lover i Stevie Wonder w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 29 minut do 10. Temperatury przed nami bardzo wysokie. Dziś i jutro jeszcze będzie upalnie, a później stopniowo troszeczkę mniej tych stopni na termometrze zobaczymy. Temperatura będzie prawdziwie letnia, ale

W związku z tym, że troszeczkę nam się wahają te temperatury, to pytanie do Was o to, co lubicie na ciepło, a co na zimno. Jeśli chodzi o napoje, do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus, taką, która i zachowa ciepło, a i także i zimno, jeśli do niej wlejecie zimny napój. Więc taka butelka czeka na Was, a ja pytam dzisiaj o to, co na ciepło, co na zimno Wam najlepiej smakuje, jeśli chodzi o napoje. Takie, które nie zawierają procentów. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a teraz już dni, których nie znamy i Marek Grechuta.

0: Nanej Najwaj, Kondios w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. 17 minut pozostało do 10. Mnóstwo wiadomości od Was o tym, co na ciepło, a co na zimno. I sporo tych wiadomości takich z przepisami, więc postaram się zacytować ich jak najwięcej. Ale tak, zima to herbata oczywiście z imbirem, cytryną, cynamonem na ciepło, a latem to przede wszystkim woda z cytryną i miętą. I tych przepisów także na takie izotoniki jest sporo od Was, więc po 10 trochę ich zacytuję, ale 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Gdyby ktoś miał jeszcze ochotę pisać w tej sprawie, bardzo proszę. A do 10 w Radiu Plus jeszcze m.in. Ether David i Words. Radio
1: Plus. Reklama. Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak, sięgnij po Alesto.
3: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Cztery ofiary strzelaniny na okupowanym Krymie. Ogień otworzył rosyjski żołnierz. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Erupcja najbardziej aktywnego wulkanu w Ameryce Środkowej, Gwatemala, ogłosiła alert. Jest 10. Marcin Bartnik. Cztery osoby zastrzelił rosyjski żołnierz na okupowanym Krymie. W okolicach Sewastopola mężczyzna najpierw miał zabić kolegę ze służby, a potem troje cywilów. O zbrodni donoszą ukraińskie i niezależne rosyjskie media. Szczegóły na ten temat zebrał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co się wydarzyło na Półwyspie?
2: Mężczyzna według informacji potwierdzonych przez krymskie władze okupacyjne otworzył ogień do grupy ludzi. Najpierw skierował lufę na swoich kolegów, a potem na przebywających w pobliżu cywilów. Śmiertelnie postrzelił 71 i 59-latków oraz 64-letnią kobietę. Sprawca został krótko potem zatrzymany. Do tej zbrodni doszło we wsi Chmielnicki, niedaleko Sewastopola na Krymie. Na razie nie wiadomo, co było motywem takiego zachowania sprawcy.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Jedna osoba jest ranna, informują służby, które ściągnięto do akcji w gminie Brzeziny.
3: Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu nagromadzonego w pomieszczeniu kuchennym w jednym z budynków jednorodzinnych w miejscowości Jagodziniec w podkaliskiej gminie Brzeziny. Osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
1: Powiedział nam Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu. Na miejscu pracowały trzy zastępy ratowników, pogotowie i policja. Górale z Podhala są za prawem śniegu, postulują jednak poprawki. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
4: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycje, tym, którzy by z niej korzystali.
5: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
6: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
1: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej. Stan zagrożenia w Gwatemali powodem erupcja Fuego to najbardziej aktywny wulkan w Ameryce Środkowej. Z kaldery wydobywa się lawa oraz ogromne chmury gazu i popiołu. Ewakuowano mieszkańców dwóch pobliskich wiosek. Rząd zawiesił też zajęcia w lokalnych szkołach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uniwersytet Morski w Gdyni zakończył konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej po tym, jak w pierwszym przetargu na budowę następcy Daru Młodzieży nie wpłynęła żadna oferta. Potencjalni wykonawcy postulują przede wszystkim wydłużenie terminu składania ofert oraz czasu na realizację projektu. Według pierwotnych założeń podpisanie umowy planowano na 2026 rok, a dostarczenie gotowego żaglowca na rok 2028. Koszt budowy szacowany jest na 350 milionów złotych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Sandra. Na początek tej godziny, a w kolejce czeka już kombi.

0: The One and Only Chesney Hawkes w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut po 10 teraz. A ktoś, kto wygra, ktoś, kto mu się uda kupić wejściówkę na Igrzyska Olimpijskie letnie w 2028 roku, na pewno należy do szczęśliwców. Już teraz jest 12 milionów chętnych do tego, aby kupić wejściówki. Na razie rozeszła się pierwsza pula, czyli 4 miliony wejściówek. Jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Przypominam, że Igrzyska Olimpijskie letnie w Los Angeles to dopiero za 2 lata, właściwie to 1,5 roku, bo to 14 lipca się rozpoczną, a 30 lipca 2028 się zakończą. Wydaje mi się, że wtedy będzie bardzo, bardzo gorąco, a jak gorąco, to można się schłodzić na przykład jednym z napojów, które tutaj proponujecie. Są na przykład takie propozycje, aby kisiel i na zimno, i na ciepło popijać, a niekoniecznie jeść. Więcej za chwilę. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a przypominam, że pytam o to, co najlepiej smakuje na zimno, a co na ciepło, bez procentów. Oczywiście do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 2 kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Police, szykujcie się. 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
3: 6 w lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na 6. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na 6 w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Odkryjemy miłość nieznaną i Alicja Majewska w Radiu Plus. Ktoś śpiewał razem z panią Alicją? 28 minut, 29 minut do 11. Ja dzisiaj przypominam, że pytam o te napoje, które chłodzą, ale też takie, które ogrzewają zimą. I wiadomość od Oli. Matcia na każdą pogodę, kiedy gorąco z mlekiem owsianym, pulpą mango i kostkami lodu, kiedy zimno na pełnym mleku z pianką. Pycha z pozdrowieniami od Oli. Pozdrawiamy także. Z kolei Aga również o matci pisze. Polecam na ciepło zamiast kolejnej kawy matcia z mlekiem kokosowym lub w opały w wersji na

zimno z kostkami lodu z pienionym mleczkiem kokosowym doda energii i ogrzeje i schłodzi. To wiadomość od Agia 691-141-141. To SMS-owy numer dla Was. Na te wiadomości czekam jeszcze długo, bo mniej więcej godzinę, tak do 11 z minutami. A do oddania mam, przypominam, butelkę termiczną od Radia Plus. Będę starała się jak najwięcej tych wiadomości od Was przeczytać, bo sporo inspiracji na to, czym się ochłodzić, a czym ogrzać. Elton John, I'm Still Standing, teraz w Radiu Plus.

0: Bon Jovi i Always w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 16 minut pozostało do 11, a bez względu na to, dokąd zmierzamy, zawsze warto mieć ze sobą butelkę z wodą, jeśli chodzi o góry. I ważna informacja dla tych, którzy w górach odpoczywają właśnie i w Tatrach planują zdobywać kolejne szczyty i przejść przez kolejne szlaki. To jeśli w planach był ten prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego, to ten szlak jest zamknięty do odwołania. To czerwone. Nie oznacza to jednak, że zamknięte jest dojście w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Tutaj można żółtym szlakiem, czyli ceprostradą, podróżować, spacerować, wędrować do woli. A gdziekolwiek spędzacie ten czas, w górach czy nie w górach, zawsze warto mieć wodę ze sobą, tak jak już wspominałam, tym bardziej, że temperatury w najbliższych dniach i dzisiaj także bardzo wysokie, więc trzeba pamiętać o nawadnianiu. A ja pytam o to, co na zimno, co na ciepło Wam najlepiej smakuje. I jeśli chodzi o to na zimno, to sporo pomysłów jest na to, jak się nawadniać nie tylko samą wodą, ale na przykład sok pomarańczowy, sok wyciśnięty z pomarańczy, do tego woda gazowana i odrobina soli, listki mięty. To wiadomość od Agady. 691-141-141. Czekam jeszcze na Wasze wiadomości do 11 z minutami. Radio
1: Plus. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w Biurze Sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
6: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

Manic Monday, The Bangles w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Na szczęście dzisiaj nie szalony poniedziałek, ale wtorek i mam nadzieję, że spokojny. Do 11 pozostały 3 minuty, za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Pałac Prezydencki tłumaczy podpisane przez Karola Nawrockiego ułaskawienia. Pożar, z którym walczą polscy strażacy w Hiszpanii, już się nie rozprzestrzenia. Dziecięcy handel lemoniadą z wytycznymi od głównego inspektora sanitarnego. Jest 11. Marcin Bartnik. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta. Tak współpracownice Karola Nawrockiego komentują głosy po ułaskawieniu nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Te decyzje krytykują przedstawiciele rządu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że Karol Nawrocki nie musi tłumaczyć się z tego, w których przypadkach stosuje prawo łaski.
2: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Decyzja sądu, który skazał Starucha, była zdaniem rzecznika prezydenta niesprawiedliwa.
2: W tej konkretnej sprawie, jeżeli państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista.
1: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. Trwa obława na kierowcę, który uciekł po potrąceniu policjantki. Do wypadku doszło wczoraj w miejscowości Kuchowo w powiecie słupeckim. Funkcjonariuszka próbowała zatrzymać auto do kontroli.
3: Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku.
1: Wyjaśniała Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej w Słupcy. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji. Pożar, z którym walczą polscy strażacy w Hiszpanii, osiągnął rozmiary największego w historii. Ogień strawił już ponad 32 tysiące hektarów i jest największą katastrofą, z jaką mierzy się region Castilla-La Mancha. Dobra wiadomość jest taka, że ogień jest już pod kontrolą i dalej się nie rozprzestrzenia. Walkę z ogniem utrudnia jednak ukształtowanie terenu, wyjaśnia Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
4: Tutaj teren jest bardzo zróżnicowany. Jest bardzo dużo pagórków. Teren jest czasami nawet górzysty. Roślinność jest zupełnie inna niż w Polsce. Tutaj ten teren jest bardzo rozległy, w większości to jest tak zwany burz.
1: Wczoraj strażacy wykorzystali chwilowe ochłodzenie do wspólnych ćwiczeń ze śmigłowcami gaśniczymi, ale podkreślają, że wraz ze wzrostem temperatur sytuacja pożarowa może się pogorszyć. Jasnogórskie śluby narodu są wciąż aktualne. Z okazji ich 70. rocznicy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił uwagę na ich aktualność.
5: Warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi.
1: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Złożono wówczas Matce Bożej 9 przyrzeczeń, które stały się programem dla całego narodu. Autorem tekstu był więziony wówczas przez komunistów Komańczy kardynał Stefan Wyszyński.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziecięcy handel lemoniadą z rządowymi wytycznymi. Główny inspektorat sanitarny przygotował zalecenia dotyczące sprzedaży produktów przygotowywanych przez dzieci, w tym też owoców i domowych wypieków. GIS przypomina, że żywność powinna być przechowywana w czystym, chłodnym miejscu, a stanowiska powinny znajdować się w cieniu.
6: Chcieliśmy to w jakiś sposób uporządkować, co nie znaczy, że objęliśmy to nadzorem sanitarnym. To jest bardzo ważna informacja. Tego rodzaju sprzedaż nie podlega kontroli inspekcji sanitarnej. Jeżeli tu stwierdzacie państwo nieprawidłowości, należy wzywać Straż Miejską czy Policję, bo są to te organy, które mogą skontrolować czy zająć się ewentualnymi nieprawidłowościami.
1: Wyjaśniał Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Szczegółową listę wytycznych dotyczących sprzedaży dziecięcych wyrobów można znaleźć na stronie GIS-u.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen na początek tej godziny.

0: Our House i Madness w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, 18 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli kawa, to tylko gorąca, nawet latem, a na zimno to lemoniada ogórkowo-bazyliowa na każdy upalny dzień, napisała Karolina, bo pytam dziś o to, co na zimno, co na ciepło. Do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus 691-141-141. SMS-owy numer dla Was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a później dzwonię do kogoś z Was.
1: Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Mashup reggae i Italo Disco, Albano i Volare w Radio Plus. Lato z notą nostalgii, 29 minut pozostało do 12. A ja pytam dziś o to, co na ciepło, co na zimno. Do oddania mam butelkę termiczną od Radia Plus, przecudnej urody, i ta butelka trafi do Adama. A Adam, na ciepło i na zimno woda. O poranku ciepła woda jest dobra dla jelit. Na zimno pije miętową herbatę albo wodę z miętą i plasterkami ogórka oraz odrobiną miodu. Ogólnie nie przepadam za zbyt zimnymi napojami, bo są niezdrowe dla naszego organizmu. I coś w tym jest, przecież często można ochłodzić się na przykład gorącą miętową herbatą. Dla Adama butelka, a teraz już Material Girl i Madonna w Radiu Plus.

0: Kokomo i Beach Boys w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Na pewno na Kokomo albo na przykład na Jamajkę. Nie chcemy lecieć, bo tam pogoda ten podobna do naszej, a przynajmniej u nas wiemy, gdzie się schłodzić. Na zegarze 17 minut do 12. Do południa jeszcze między innymi Céline Dion.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny i nowy zawód, podolog. Te i wiele innych pożądanych zawodów jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Nie wymagamy świadectwa maturalnego. Nowy zawód może być Twój nawet w jeden rok. Sprawdź ofertę Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Ulica Broniewskiego 9, www.zckziu.pl.
5: Reklama.

0: Dancing Queen i Halina Frąckowiak na koniec 11. Do południa 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta.
1: Reklama. Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w Biurze Sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kierowca kombajnu pod Łowiczem miał się przyczynić do śmierci 11-latka na hulajnodze elektrycznej. Nie wybuchł w centrum stolicy, są duże utrudnienia w ruchu. Robert Lewandowski, piłkarzem tygodnia w USA. Jest 12. Marcin Bartnik. 11-latek nie żyje. Kierowca usłyszy dziś zarzuty. Są nowe ustalenia po tragedii pod Łowiczem. Chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał wczoraj pod kombajn w miejscowości Sypień. Dziecka nie udało się uratować. Śledczy nie mają już wątpliwości, że kierujący tym pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek.
2: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
1: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kierowcy kombajnu będzie groziło 8 lat więzienia. Nie wybuch i utrudnienia w centrum Warszawy. Natrafiono na niego w czasie remontu torowiska w Alei Solidarności. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach. O tym Mateusz Gołębiewski.
3: Warszawska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu przed godziną 7 rano. Funkcjonariusze wstępnie ocenili, że obiekt może pochodzić z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego teren pozostaje zabezpieczony przez policję. Dlatego zamknięty jest odcinek Alei Solidarności między Jana Pawła II a Placem Bankowym w obu kierunkach. Kierowcy muszą jechać objazdami. Z utrudnieniami muszą też liczyć się pasażerowie komunikacji publicznej. W Alei Solidarności na odcinku od Jana Pawła II do Placu Bankowego występują utrudnienia w kursowaniu linii 190 i Z26, informuje warszawski transport publiczny. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Władze Maroka twierdzą, że jeszcze w lipcu ostrzegały Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu migrantów do Ceuty. Według Rabatu Madryt dostał wyraźne sygnały kilka dni przed wtargnięciem do enklawy około 60 tysięcy osób. Ryzyko było duże, bo na początku lipca hiszpański Sąd Najwyższy orzekł o zakazie stosowania natychmiastowych wydaleń wobec migrantów z Afryki. Mieszkańcy hiszpańskiej enklawy przyznają, że skala wydarzeń budzi w nich strach. Jesteśmy bardzo małym miastem w Afryce Północnej. Władze nie interesują się nami. Zostaliśmy porzuceni. To byłoby odpowiednie słowo. Poczułam się bardzo przestraszona. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam tysiące biegnących ludzi. Całe miasto zamknęło się. W związku z tymi wydarzeniami na dziś zwołano nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Braki wody w kranach, straty w rolnictwie, droższa żywność i problemy elektrowni. Polska mierzy się z brakami wody w rzekach. Eksperci alarmują, że w kraju narasta problem suszy.
4: Wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to nie tylko małych rzeczek, ale również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta.
1: Zaznacza Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki. Jak dodaje, budowane zbiorniki wodne nie rozwiązują problemu.
4: Czasem pogarszają sytuację, skoro tempo parowania z otwartego lustra wody latem jest większe niż dopływ wody rzeką do tego zbiornika.
1: Susza rolnicza objęła już 62% gmin w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski, wybrany piłkarzem tygodnia MLS, czyli najwyższej ligi piłkarskiej w Stanach. Polak w ostatnim meczu zdobył 2 gole dla Chicago Fire. Jego drużyna wygrała Charlotte 2-1. Chicago Fire po 9. zwycięstwie w sezonie z dorobkiem 29 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Od 5 do 7 sierpnia kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu w okolicy ulicy Emilii Plater. Utrudnienia związane są z przejazdem technicznym autobusu komunikacji miejskiej oraz pracami sieciowymi prowadzonymi w ramach przebudowy ulicy. Przejazd zaplanowano między godzinami 8 a 12. Służby proszą, aby w tym czasie nie parkować na placu Matki Teresy z Kalkuty, bo może to uniemożliwić bezpieczny przejazd autobusu. Z kolei od środy 5 sierpnia do 7 sierpnia z uwagi na konieczność wykonania prac sieciowych wyłączony z ruchu zostanie odcinek ulicy Emilii Plater pomiędzy ulicą Miedzianą a ulicą Firlika. Na czas prowadzenia prac zachowany zostanie dojazd do posesji. Zmieniamy temat. Pogoń wygrała z Krakowią Kraków 2-0 w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy. Portowcy objęli prowadzenie na początku drugiej połowy w 46 minucie. Gola zdobył Brazylijczyk Leo Borges. Rezultat pojedynku w 4 minucie doliczonego czasu gry ustalił Nigeryjczyk Paul Mukairu. To pierwsze w tym sezonie zwycięstwo portowców w Ekstraklasie. W kolejnym meczu piłkarze Pogoni w sobotę zmierzą się z Motorem Lublin. Chmury wlazły na niebo i zaczynają wprowadzać swoje porządki. Zatem przesłaniają słońce i pozwolą mu wyjrzeć tylko przelotnie. I jeszcze sprowadzą do nas deszcz, ale wygląda na to, że też przelotnie. Temperatura wynosi 26 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich, ciśnienie 1014 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
6: To już wtorek, a witają Państwa Agnieszka Murawska
7: i Marek Sierocki.
6: Zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy hitem grupy Queen. To piosenka I Want It All. Będzie rockowo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 5 lipca roku 1901 na świat przyszedł wybitny muzyk.
2: Trochę już się pospieszyliśmy i opóźniliśmy, ale wiesz co, bo z Louisem Armstrongiem jest taka trochę historia, ponieważ on światu wmawiał, że on przyszedł na świat 4 lipca właśnie 1900 roku. Jednak jego biografowie sprawdzali to i to jest 4 sierpnia 1901 roku.
1: Tak, no więc właśnie wtedy na świat przyszedł Louis Armstrong. Uczył się gry na trąbce w takich dosyć dziwnych okolicznościach, bo w poprawczaku, ale instrument mu się bardzo spodobał, stał się wirtuozem trąbki. Też niezwykły talent miał wokalny, charakterystyczny głos. Pseudonim artystyczny Louisa Armstronga to Satchmo. Odszedł od nas w roku 1971. Tylko 70 lat żył, ale pozostawił kawał świetnej muzyki, między innymi duety z Ella Fitzgerald, a także wielki hit What a Wonderful World.
2: Który też powstał w takim czasie, gdy rasizm w Stanach Zjednoczonych, gdy były niepokoje wielkie i ta piosenka też powstała właśnie po to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co jest najważniejsze.
1: No więc właśnie, What a Wonderful World, Louis Armstrong, niezwykle ważny utwór w historii światowej muzyki rozrywkowej.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Reklama.

0: Ole, to był rok 1985, zima. Ryszard Pozdankowski skomponował ten utwór. Od razu było wiadomo, że to będzie przebój. Grażyna Orlińska napisała słowa, no i Ryszard uderzył z tą piosenką do pani Ireny Santor.
1: Tak.
0: No a pani Irena powiedziała: Rysiu, jak ty sobie wyobrażasz, że ja w takiej pięknej sukni będę śpiewała o golasach? No i drugim wyborem był Zbyszek Wodecki, który, a dobra, nagram ten utwór. Nagrał, zapomniał, pojechał do Stanów Zjednoczonych. No wtedy nie było takiego kontaktu jak dziś, czyli nie było internetu. Te wiadomości były przesyłane listami. Kiedy wrócił po

0: Na zegarze teraz 21 minut do 13 przebojowa poczta Marka Sierockiego. Marku, za moment piosenka, która jest coverem, to jest Only You i Flying Pickets. Czy ty kojarzysz, jak do tego doszło właśnie, że Flying Pickets zajęło się tym utworem?
1: Pierwsza wersja to oczywiście duet Yazoo, rok 82. Ogromny sukces na listach przebojów, ale sukces w formacji Flying Pickets przeszedł jakiekolwiek oczekiwania. To grupa wokalistów, aktorów, którzy właśnie tylko i wyłącznie używali swoich głosów do nagrywania piosenek. I to było bardzo odważne przedsięwzięcie, wziąć na warsztat hit, który rok wcześniej cieszył się niesamowitym powodzeniem, a Flying Pickets zrobili taką prawdziwą perełkę. I mnie z reguły podobają się wersje oryginalne, w tym przypadku jedna i druga bardzo mi się podoba. Przez 5 tygodni piosenka była na szczycie brytyjskiej listy przebojów. No i była takim świątecznym numerem jeden w roku 83. A dla wykonawców w Wielkiej Brytanii najważniejsze jest, aby być na pierwszym miejscu w okresie świątecznym. To jest taki punkt honoru wielu, wielu wykonawców i formacji Flying Pickets to się udało. Nigdy już później nie odnieśli sukcesu, który mógłby się porównać do piosenki Only You. Posłuchajmy, jak pięknie głosami można nagrać utwór.

0: Reklama.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie.
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Zakończymy dzisiejszą przebojową pocztę balladą z filmu Gorączka sobotniej nocy. How Deep Is Your Love to pierwszy singiel, który promował ten film, bo pomysł Roberta Stigwooda, producenta, był taki, że najpierw poznajemy muzykę, a potem film. No i to był strzał w dychę. Piosenka nagrodzona nagrodą Grammy.
1: I okazja do tego, żeby też przypomnieć sobie i piosenkę, a być może i film. W środę ma być na jego ręce, więc może to jest taki pomysł na jutro.
0: Gorączka środowej nocy. To może zagramy Stayin' Alive.
1: A to innym razem, to jutro może.
0: Albo Night Fever jutro. Teraz How Deep Is Your Love. No też takie przypomnienie końcowej sceny z filmu Gorączka sobotniej nocy.
1: A teraz my dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy. W tym składzie słyszymy się jutro po 12.
1: A dzisiaj po 20 z Markiem Sierockim.
0: Dokładnie, zapraszam.

0: Reklama.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest! Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Ułaskawienie starucha przez prezydenta, na początek tłumaczenia kancelarii Karola Nawrockiego. Tragiczny pożar domu w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Nietrzeźwy policjant spowodował kolizję w hełmie. Jest 13. Marcin Bartnik. Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii, Piotra Staruchowicza. Posypały się za to na niego słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym, a poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
3: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
2: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
1: Innym ułaskawionym był działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha, oraz Piotr Pytel, niesłusznie skazany za zabójstwo w Niemczech. Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Zginęła jedna osoba. Jej ciało znaleziono po ugaszeniu płonącego domu jednorodzinnego.
4: Przypadkowe osoby podjęły próbę gaszenia przy pomocy wody z węża ogrodowego. Niestety działania nie były na tyle skuteczne, żeby ugasić ten pożar. Po dotarciu zastępów straży pożarnej strażacy podali jeden prąd gaśniczy wody na palący się obieg, doprowadzając do ugaszenia tego pożaru. Ujawnili ciało osoby, która przebywała wewnątrz.
1: Relacjonował rzecznik krotoszyńskich strażaków Tomasz Patrys. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu pracuje prokurator. Nietrzeźwy policjant prowadził radiowóz i spowodował kolizję. Są zarzuty dla mundurowego z Komendy Miejskiej w Chełmie. 53-latek został zawieszony, ma zostać wydalony ze służby. W minioną sobotę, cofając nieoznakowanym radiowozem, uderzył w budynek komendy. Badanie wykazało, że miał ponad pół promila.
5: Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakazu powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na czas trwania postępowania. Przełożeni funkcjonariusze wszczęli procedurę wydalenia go ze służby.
1: Wyjaśniał Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. 53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się i tłumaczył, że spożywał alkohol dzień wcześniej. Był przekonany, że zdążył wytrzeźwieć. Ma 7-letni staż pracy w policji, może spędzić za kratami do 3 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Noc spadających gwiazd już wkrótce. Mowa o Perseidach, które najłatwiej będzie można zaobserwować w całej Polsce w nocy z 12 na 13 sierpnia. Czym są Perseidy, tłumacza astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
6: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic wspólnego z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory, albo jak twierdzili starożytni Grecy, zawieszone w przestrzeni, w powietrzu. I w sumie jest to bardzo trafne określenie, ponieważ widzimy taki świetlisty ślad, który nagle pojawia się na niebie, szybko znika i po całym zjawisku.
1: Na noc spadających gwiazd zaprasza m.in. obserwatorium astronomiczne w podtoruńskich piwnicach.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, do godziny 17 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w niektórych budynkach na ulicy Andersena, Miodowej, Muzycznej i Niemena. Wyłączenie wody ma związek z przebudową sieci wodociągowej na skrzyżowaniu Andersena i Miodowej. Przypominamy, że w tej okolicy występują zmiany w organizacji ruchu. Wprowadzony jest ruch wahadłowy na ulicy Miodowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Andersena oraz zamknięty wlot w ulicę Andersena z ulicy Miodowej. Objazd do ulicy Andersena zalecany jest od strony ulicy Podburzańskiej i Szczecińskiej. Ruch na skrzyżowaniu zostanie przywrócony w dniu 7 sierpnia po godzinie 16. Zmieniamy temat. Dwaj włamywacze zostali zatrzymani przez szczecińskich policjantów. To wynik skutecznej pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Przeprowadzili konieczne czynności operacyjne oraz zebrali niezbędne informacje i na tej podstawie wytypowali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za serię kradzieży z włamaniem do sklepów na terenie miasta. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze. Sprawdzamy pogodę. pochmurno i szaro. Oczywiście to za sprawą chmur, które przejęły władanie nad niebem i sobie układają wszystko pod siebie. Słońce wyjrzy więc do nas przelotnie, a może się zjawić deszcz. Temperatura wynosi 26 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich, ciśnienie w Szczecinie około 1014 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: No to lato przez duże L, bo naprawdę zrobiło się gorąco. 6 minut po pierwszej to jest Radio Plus i popołudniowy wtorkowy program. Zaczynam od Modern Talking, później zagram Perfect Enie i Abbe. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: na zegarze 22 minuty po godzinie 13 to ABBA i przebój Take a Chance on Me. Utwór, który sam kompozytor i twórca Björn Ulvaeus z ABBA nazwał, uwaga, sprawdzę jeszcze dokładnie, niemiecki marsz skrzyżowany z muzyką country. Taki oto miał pomysł na to, zazwyczaj to fani albo dziennikarze jakoś szukają określeń na przeboje. A tutaj proszę bardzo, sam zespół ABBA nazwał to niemieckim marszem. Ja tam nic takiego nie słyszałem, ale skoro twórca tak mówi. Michael Jackson za chwilę i Thriller w Radio Plus w południowym programie.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.

Za 23 minuty, godzina 14, High on Emotion i Chris Del Park. Drodzy Państwo, zaczęło się tylko nad morzem. Temperatura prawie 30 stopni, a w pozostałych miejscach dzisiaj w Polsce powyżej 30 stopni. Południowy wschód to 38, ale upały nie mówią ostatniego słowa, bo jutro ma być jeszcze cieplej, temperatury w okolicach 40 stopni. Że trzeba pić, to wiadomo, że trzeba dbać o nawodnienie, to wiadomo. Ale uwaga, także trzeba uważać na to, co się je. Żadnych tłustych potraw, żadne objadanie się. Jemy lekko, jemy w miarę często, niewielkie porcje. To spowoduje, że lepiej będziemy przechodzić upały, no i dla zdrowia, dla sylwetki to lepsze rozwiązanie niż tłuste jedzenie. Jennifer Rush teraz na naszej antenie, a później będzie Anna Jantar.

0: Bardzo mądre słowa. Niby tak mało, a jednocześnie tak dużo, żeby szczęśliwym być i żeby ktoś pokochał nas. No ale z tą miłością to nie jest tak prosto, że ot, już ktoś nas kocha i my kochamy kogoś. Dużo szczęścia wam życzę, moi drodzy. Na antenie Radia Plus piosenek o miłości nie będzie brakować, choć akurat nie w tej godzinie. Po 14 na pewno coś znajdę. Do 14 jeszcze Chris Ria i numer uno Tora, Tora, Tora. O 14 serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Góra w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Reklama.

0: To jest numer 1 na antenie Radia Plus. Można było sobie pośpiewać, bo to taki refren, który wpada w ucho i od razu aż chce się ponucić, a nawet głośniej zaśpiewać ten refren. Tora, tora, tora na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 14, o drugiej serwis informacyjny, a później kolejna godzina przebojów. Rozpoczniemy od Wonderful Life, to będzie Black.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest areszt dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety we Wrocławiu. Dwie nadwiślańskie elektrownie ograniczają produkcję prądu z powodu upałów. Żubr poturbował turystę w Białowieskim Parku Narodowym. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek 3-miesięczny areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotni wieczór ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd rejonowy uwzględnił wniosek prokuratora.
2: Ta argumentacja, która legła podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
1: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury. Obrońca Jakub Hirnle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
3: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
1: Przypomnijmy, pokrzywdzona kobieta została wczoraj wypisana ze szpitala. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu Wisły. Około południa nie pracowały bloki 2, 3 i 4 w Kozienicach oraz bloki 5, 6 i 7 w Połańcu. Przyczyną jest niski poziom Wisły. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Na termometrach zobaczymy grubo ponad 30 stopni.
4: Dzisiaj najchłodniej na krańcach północnych, około 27 stopni. W centrum temperatura maksymalna do około 34 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatura maksymalna do około 37 stopni.
1: Wyliczał Przemysław Makarewicz, synoptyki MGW. Trzy województwa objęte są też alertami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.
4: W zachodniej części kraju oraz w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać nawet 90 km na godzinę.
1: Jutro na południu Polski temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Od czwartku przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny, który przyniesie lekkie ochłodzenie. Prawie w całej Polsce brakuje nauczycieli w szkołach. Najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim. Co ciekawe, obecnie pracuje w szkołach 60 tysięcy emerytów, mówi Tomasz Korczak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
5: To, że pracują emeryci, pracują nauczyciele, którzy mogą przyjść na emeryturę, ratuje sytuację kadrową w szkołach. Dyrektorzy mają z tym poważne problemy, szczególnie z przedmiotami przyrodniczymi, ale mam nadzieję, że ten problem w perspektywie czasu rozwiąże się. Bo wchodzi niż demograficzny i że te dwie rzeczy uda się powiązać.
1: Jedną z osób, która wróciła do pracy w szkole, jest Krystyna Dasiewicz.
6: Trudno pominąć też aspekt finansowy. To, że otrzymuję emeryturę, mam pensję, to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. Łatwiej zarządzać i dysponować budżetem domowym.
1: Dyrektorzy szkół w lipcu opublikowali blisko 20 tysięcy ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Turysta poturbowany przez żubra w Białowieskim Parku Narodowym miał podejść zbyt blisko, co spowodowało reakcję zwierzęcia, które poturbowało mężczyznę rogami. Świadkom udało się podjechać do tego miejsca samochodem i bezpiecznie zabrać poszkodowanego. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Władze Parku Narodowego zaapelowały do turystów o zachowanie bezpiecznej odległości od zwierząt, tym bardziej, że trwa ruja u żubrów i samce mogą być pobudzone. W internecie jest dostępny film, który nagrali świadkowie tego zajścia.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Serwis zaczynamy od przypomnienia o zmianach w organizacji ruchu w związku ze zbliżającym się do Szczecina kolarskim wyścigiem Tour de Pologne, mówi Krzysztof Ufland, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
8: W godzinach 14 do 15 zostanie zamknięty wjazd na trasę zamkową przy ulicy Gdańskiej. Wjazd będzie zamknięty dynamicznie służbami policji. 4 sierpnia linie 70 oraz 90 kursować będą objazdami z uruchomionymi dodatkowymi przystankami. Również linia tramwajowa 6 pojedzie zmienioną trasą. W związku z czasowym wyłączeniem ulic z ruchu utrudnienia dotyczyć będą także innych linii. pospiesznych A, B i C oraz zwykłych 56, 64, 72, 73, 77, 93, 96 i 97.
7: Finisz drugiego etapu stóp Wałów Chrobrego zaplanowany jest dziś na 16:30. Już dziś po wakacyjnej przerwie na antenę Radia Plus Szczecin powraca audycja Jestem Alkoholikiem. Za mikrofonem zasiądzie Jerzy Zym, który chętnie z Wami porozmawia. Dzwońcie 91 433 70 70. Zaczynamy o 22. Są chmury, zatem w takich warunkach deszcz nie jest niczym niezwykłym. Opady będą się sukcesywnie pojawiać, a jak będziemy mieć szczęście, to może pokażą się przelotnie. Temperatura wynosi 25 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich. Ciśnienie w Szczecinie około 1013 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Jest 6 minut po 14. Za chwilę Wonderful Life, Black. Później będzie Phil Collins, Urszula i Jennifer Page. Zapraszam na kolejną godzinę w Radio Plus.

0: na zegarze 21 minut po 14. Każdy zna tę piosenkę Jennifer Page i utwór Crash. I w sumie tyle można powiedzieć o twórczości Jennifer Page, bo to jest jej debiutancki singiel, a później już za bardzo nie miała szczęścia do przebojów. No ale ten utwór wpadł na listy przebojów w wielu krajach, był numerem 1, utrzymywał się przez wiele tygodni na najwyższej pozycji, no i dlatego go doskonale znamy, lubimy i chętnie po niego sięgamy na antenie Radia Plus. Jan Hammer za chwilę się pojawi, później będzie Fancy Bolero, Tina Turner, Baim, także naprawdę dużo świetnej muzyki idealnej na wtorkowe gorące pop południa. A propos gorącej temperatury, to więcej o tym już za parę minut.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli, dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
1: Reklama.

Fancy Bolero na antenie Radia Plus. Chciałoby się powiedzieć gorący przebój, ale to słowo gorąco to ostatnio jest odmieniane przez wszystkie przypadki, bo w Polsce mamy kolejne apogeum wysokiej temperatury. Kolejne, bo już mieliśmy

Takowe parę tygodni temu. Później było 20 stopni, a teraz znowu będzie 40. Dzisiaj już temperatura wysoka. Najcieplejszym miastem w Polsce Opole. 39 stopni tam maksymalnie może być, ale jutro to dopiero będzie wyścig o rekord temperatury, bo 40 jest przewidywana między innymi w Łodzi, ale także w Opolu, w Rzeszowie, w Warszawie. Natomiast Kielce według prognozy przynajmniej jutro na prowadzeniu 41 stopni Celsjusza ma być. Uważajmy na siebie, uważajcie na to, jak spędzacie czas na świeżym powietrzu. Lepiej w ogóle nie wychodzić z domu, albo jak już, no to nie na długo. No i pamiętajmy o tym oczywiście, żeby pić wodę, żeby wietrzyć mieszkanie, żeby jakoś tam się próbować ochłodzić. Różne sposoby są. Można sobie na przykład jakiś wentylator, ale z odrobinę wody gdzieś tam w jakimś spryskiwaczu zainstalować po to, żeby nieco ochłody było. Życzę wam, abyśmy przetrwali wszyscy wspólnie te najbliższych kilka dni, bo spokojnie już w weekend zrobi się chłodniej. To nie jest tak, że temperatury na stałe w Polsce zagoszczą. No ale tak sobie zerknąłem na prognozę na następne dni sierpnia, to bardzo sympatycznie ma być. 25-26 stopni i tak powinno być latem.

0: Za kwadrans godzina 15. Shaki Stevens, Walijczyk, który pokochał rock'n'rolla i oczywiście Elvisa Presleya. Do tego stopnia, że swoją karierę muzyczną rozpoczynał właśnie grając Elvisa w spektaklach muzycznych. You Drive Me Crazy na antenie Radia A+. Simon & Garfunkel i przepiękny, wyjątkowy utwór The Sounds of Silence już za parę minut. A jeszcze przed 15, przed serwisem pojawi się Sasza.
1: Reklama.
2: Police, szykujcie się. 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
3: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.

0: No to na finał godziny trochę się pobujaliśmy. I Feel Lonely i Sasha w Radio Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest lato. Na dzisiaj, jutro i pojutrze upalne lato z nutą nostalgii. Już za chwilę serwis informacyjny i później wracamy z przebojem Bonnie Tyler.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny i nowy zawód – podolog. Te i wiele innych pożądanych zawodów jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Nie wymagamy świadectwa maturalnego. Nowy zawód może być twój nawet w jeden rok. Sprawdź ofertę Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Ulica Broniewskiego 9, www.zckziu.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Za chwilę relacja naszego reportera. Mniejsze zbiory owoców, wszystko przez niesprzyjającą pogodę. Nie można się kąpać w morskim oku, jest apel do turystów. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Polskie wojsko ponownie poderwało myśliwce. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej. Podobne zdarzenie miało miejsce już wczoraj. O szczegółach teraz Michał Skolimowski. Powiedz, czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej?
2: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ju-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowa partia Mateusza Morawieckiego pojawi się w połowie października. Były premier mówił o tym w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. W rocznicę wyborów parlamentarnych chce zorganizować wielką konwencję programową. Jego stowarzyszenie Rozwój Plus po odłączeniu się od PiSu buduje teraz struktury w regionach. Zainteresowanie jest duże, powiedział nam poseł Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce, zgłosiły swoją chęć działania w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus. Weryfikujemy te osoby. Ten zaczyn jest bardzo dobry, zainteresowanie jest bardzo duże, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
1: Klub Rozwój Plus w Sejmie ma 41 posłów i jednego senatora. Tego lata mamy mniej owoców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zbiory będą o prawie 19% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału.
4: Pomimo tych niskich plonów w skupach te ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie oczywiście po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
1: Mówił Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. My zapytaliśmy, czy klienci boją się wyższych cen.
5: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy, dostępny nadal i kupuję.
6: Nie wiem, owoce, warzywa, ale jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu, także to mija czynniki.
1: W tym roku słabe zbiory zanotowali też rolnicy uprawiający zboża i warzywa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie można wchodzić do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o przestrzeganie zasad. Niektórzy kąpią się w górskich stawach i myją nogi w potoku. Nie należy tego robić, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
7: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do Morskiego Oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
8: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
9: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
10: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
7: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
1: A warto pamiętać, że woda w górskich potokach jest nie tylko brudna, ale także może być jałowa, nie zawiera elektrolitów.
11: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Dobiasz. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję miasta Szczecin wstrzymującą postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy dla budowy bazy paliw w Podjuchach. To nie oznacza, że baza może powstać, bo inwestor musi przejść kolejne procedury. W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji czytamy, że miasto ponownie skorzysta z dostępnych możliwości prowadzących do wstrzymania wydania warunków zabudowy, bo decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie wyklucza możliwości ponownego zawieszenia postępowania po zgromadzeniu odpowiednich dowodów. Miasto przypomina także, że 24 czerwca Rada Miasta uchwaliła plan ogólny, który nie przewiduje możliwości lokalizacji tego typu inwestycji na przedmiotowym obszarze. Zmieniamy temat. Funkcjonariusze z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zlikwidowali 2 nielegalne punkty gier hazardowych. Zabezpieczyli 6 stanowisk komputerowych do gier hazardowych, router, telefony komórkowe oraz gotówkę. Podczas przeszukania ujawniono także amfetaminę. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej akcji jedna osoba usłyszała zarzuty dotyczące urządzania nielegalnych gier hazardowych. Niewielkie opady deszczu już się zjawiają. Według prognoz to, że będzie padać, jest bardziej niż pewne. Pod znakiem zapytania pozostaje wielkość tego opadu. Przekonamy się sami. Temperatura wynosi 27 stopni, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie w Szczecinie 1014 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
12: Jest 6 minut po 15. Bonnie Tyler, Krzysztof Krawczyk, Sissy Catch i Simple Red. Tak będzie brzmieć początek tej godziny na antenie Radia Plus.

0: To taka chwila oddechu tego popołudnia. Simple Red, If You Don't Know Me By Now na antenie Radia Plus. Będzie jeszcze spokojnie w tej godzinie, ale też będzie dużo, dużo szybciej. Jak ktoś będzie miał ochotę trochę się poruszać, bo siedzi w klimatyzowanym pomieszczeniu i jest mu teraz zimno, bo i tak może być, to pojawi się Los Del Rio i Macarena.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
1: Reklama.

Na zegarze 4 minuty po wpół do czwartej. Mało by brakowało. A zamiast Macarena byłaby Magdalena. Bo taki pierwszy tytuł miała ta piosenka. Dopiero jeden z twórców, Antonio Romero, zmienił go na Macarena. Na cześć swojej córki Esperance Macareny. Jeden z najpopularniejszych tanecznych przebojów wszechczasów. 14 tygodni utrzymywał się na miejscu pierwszym na liście Billboardu w Stanach Zjednoczonych. To jeden z nielicznych utworów, który tak długo był numerem jeden. No i ten bardzo charakterystyczny taniec. Jednocześnie Macarenę tańczyło ponad 2200 osób. Odbyło się to w Wielkiej Brytanii w 2011 roku. No i do tego momentu ten rekord nie został pobity. Słuchajcie Radia Plus, lato z nutą nostalgii, teraz ABBA, później będzie Eye of the Tiger, czyli piosenka z filmu Rocky. W tej godzinie jeszcze m.in. Mike Oldfield, czerwone gitary, mnóstwo świetnej muzyki specjalnie dla Was.

0: Exacto, teraz godzina 16, to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Wieczór będzie bardzo taneczny u nas, bo od 20 Marek Sierocki i lato pełne tanecznych przebojów z nutą nostalgii. Wszystko zmiksowane przez Marka. Marek wybiera zawsze najlepsze przeboje, więc będzie okazja posłuchać, a może się pobawić. Jak na urlopie jesteście, to pewnie co wieczór jest impreza. Za chwilę Mike Oldfield i Maggie Reilly, a później czerwone gitary.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
3: Radio Plus

0: Radio Plus.
1: Areszt dla 19-latka z Trzcianki miał zabić ojca. Wody Polskie ostrzegają, wody może brakować, nie podlewajmy ogródków. Rosjanie nie zagrają na siatkarskich mistrzostwach świata w Polsce. Minęła 16, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące aresztu dla 19-letniego Michała H. z Trzcianki w Wielkopolsce. Mężczyzna miał zabić ojca, próbował też zabić policjanta podczas interwencji. W sobotę ciało starszego mężczyzny znaleziono przed budynkiem, a Michał H. zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
2: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. W czasie zatrzymania 19-latek został postrzelony przez policjantów i trafił do szpitala.
2: Podejrzany przyznał się do zadania ciosów mieczem ojcu, nie przyznał się do próby zabójstwa policjanta i gruźb wypowiadanych wobec sąsiada.
1: Michałowi H. grozi dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niewybuch został wywieziony, to koniec akcji saperów w Warszawie. Przypomnijmy, podczas przebudowy torowiska w Alei Solidarności znaleziono pocisk najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na miejscu jest Michał Skolimowski. Czy mieszkańcy są już bezpieczni?
3: Dzień dobry, tak. Ewakuacja nie była konieczna, choć na miejsce na wszelki wypadek podstawiono specjalne autobusy. Wydano też zalecenia dla mieszkańców, żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na czas podnoszenia pocisku zablokowano też ruch. Tak było przez kilka godzin. Teraz wszystko już wróciło do normy. To dobre informacje, zwłaszcza w obliczu popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Niewybuch został już wywieziony, teraz najpewniej zostanie zneutralizowany na poligonie.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, ostrzega w rozmowie z naszym reporterem prezes Wód Polskich. Mimo że stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, według prognoz tak może stać się w ciągu najbliższych tygodni.
4: Północ Polski nie jest objęta tymi ostrzeżeniami hydrologicznymi o występowaniu zjawiska suszy. Tam nawet stany niektórych rzek są w stanach wysokich. Południe Polski rzeczywiście w taka sytuacja występuje.
5: Tak doraźnie i na bieżąco? Z czym to się może wiązać dla mieszkańców?
4: Widać to przede wszystkim w samych rzekach, czyli widzimy, że ten stan jest rzeczywiście niższy. My apelujemy, żeby jednak nie wchodzić do rzeki i nie próbować na przykład Wisły w Warszawie przekraczać pieszo. Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają i takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
1: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rosjanie nie zagrają na siatkarskich mistrzostwach świata w Polsce. Turniej odbędzie się w przyszłym roku. Jak informuje Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z udziału w mistrzostwach. W lipcu przywrócono rosyjskich siatkarzy do światowego rankingu. Polska jednak nie wpuszcza obywateli Federacji Rosyjskiej od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.
0: Radio Plus Szczecin.
6: Spore zachmurzenie do końca dnia, pod wieczór burze, w nocy w okolicach 20 stopni na plusie. Jutro więcej słońca w okolicach 20-32 stopni w Szczecinie. Ciśnienie w normie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
6: Wtorkowe 2 godziny przed nami, za kilkanaście minut o Polonezie przez Bałtyk. Za chwilę wiadomości z dróg, już teraz Fleetwood Mac Everywhere. Michał Tolko, zapraszam.

0: 7 minut po godzinie 16. Sprawdzamy utrudnienia na drogach. Z powodu Tour de Pologne wiele skrzyżowań w Szczecinie aktualnie jest sterowanych przez policję, na przykład na skrzyżowaniu Matejki z Malczewskiego. Utrudnienia w centrum na placu Rodła i w okolicach Bramy Portowej. Stoicie na Wyszyńskiego i Energetyków w obu kierunkach. Utrudnienia w Alei Wojska Polskiego i w Alei Piastów. Rondo Giedroycia na Niebuszewie też problemy. Zdecydowanie omijajcie korki przez Mieszka I w stronę Ronda Hakena. A jeśli jesteście we wspomnianych korkach, uwaga, bierzemy głęboki wdech i wydech. Czas na piosenki z nutą nostalgii na naszej antenie. Bajm, Jezioro Szczęścia.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Kochajmy Jezioro Szczęścia. My przypominamy oczywiście o naszym Facebooku Radia Plus Szczecin, które oczywiście bardzo łatwo możecie znaleźć, wpisując Radio Plus Szczecin. Jest was już prawie 35, jak nie 36 tysięcy, także zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nas nie obserwują. Już teraz Demis Rousseau, za chwilę Jennifer Warnes.

0: The Time of My Life, czyli Jennifer Warnes, Billy Mendley, wcześniej Demi Suruso, Buy Me Zero Szczęścia. Zostańcie z nami, bo już za chwilę Black, Wonderful Life.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w Biurze Sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
1: Reklama.
12: Radio Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Andrzej Liśniewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych z zespołu szkół nr 10 w Koszalinie, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Jego wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
2: Nazywam się Andrzej Liśniewski, jestem nauczycielem praktycznej nauki zawodów w zespole szkół nr 10 w Koszalinie. Pomysł, tak naprawdę powtarzam swój pomysł przed 3 lat, także nie odkryłem niczego nowego. Pytanie, skąd się wziął pomysł 3 lata temu? Najprawdopodobniej z rajdów charytatywnych z Łombol. Są zorganizowane rajdy, gdzie 50-70 ekip też właśnie z starymi samochodami zmierza w różne zakątki świata, więc chciałem powtórzyć coś takiego właśnie, tylko całkowicie samemu, bez żadnej zewnętrznej organizacji. Cała trasa mierzyła 9 tysięcy kilometrów. To było troszeczkę więcej niż zakładałem, ponieważ przed wyjazdem liczyłem, że zrobię 7,5 tysiąca, natomiast no, po Norwegii zacząłem trochę bardzo błądzić. Nie żałuję oczywiście, bo było pięknie. Natomiast cała trasa zacząłem od Niemiec, Dania, Szwecja, Norwegia, a później już powrót z Nordkapu, czyli z przylądku północnego Europy. No to Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i z powrotem Polska. Po drodze odwiedzałem miasta partnerskie Koszalina, było ich łącznie 6. Wszędzie zostałem bardzo pięknie przyjęty. Odnośnie niespodzianek, to na szczęście były tylko 2 poważne awarie. Czyli w Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. Tu też ciekawa historia, bo jadąc właśnie na ten prom, miałem około 200 km do promu, stwierdziłem, że kupię już sobie bilet online, żeby na miejscu no, nie szukać, nie biegać, nie latać. Więc kupiłem ten bilet i 100 km od kupna biletu polonez się zepsuł. Bilet już nie mogłem przebukować, niestety ani odwołać, więc szybko zająłem się za naprawę na drodze. Naprawiłem. Miałem do promu jakieś 110 km. Jechałem tak szybko, jak tylko polonez mógł. W momencie, kiedy wjeżdżałem na przystań, no to widziałem, że mój prom już podpływa, więc już był w zasięgu ręki, natomiast no, check-in był już zamknięty. Co chcę przez to powiedzieć? Jakby polonez się zepsuł 100 km wcześniej, nie zdążyłbym kupić biletu. Gdyby się zepsuł 100 km później, no to zdążyłbym na prom. Także wybrał sobie idealne okienko, żeby wziąć i się rozkraczyć na środku drogi. W części miałem no, tak naprawdę chyba wszystko. Osobnie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów, drugi resort, sprężyny, zawieszenia. No było tak naprawdę wszystko. To, czego mi zabrakło, to 2 cylinderków hamulcowych. Zabrałem z domu 1 nowy, bo nie spodziewałem się awarii 2 naraz. Oczywiście taka awaria 2 naraz musiała wystąpić, tylko dlatego, bo nie byłem na to przygotowany. Także tak, zamontowałem 1 cylinderek nowy i z 2 uszkodzonych zrobiłem 1 w miarę średni i jakoś to zaczęło działać. Już udało mi się aparat zapłonowy z 3 zepsutych zrobić 1 sprawny, ponieważ ten aparat, który założyłem w Finlandii, kiedy się spieszyłem, był pożyczony, także muszę go oddać, a w chwili obecnej czekam na części do regeneracji alternatora, ponieważ też już zaczął szwankować pod koniec podróży. Który mi się najbardziej podobał, to chyba Norwegia ze względu na te widoki. Gdzie się najbardziej czułem prawie jak u siebie, to chyba te kraje nadbałtyckie, jak właśnie Estonia, Łotwa, Litwa. Tam jakoś tak się czułem swojsko, szczerze mówiąc. Tam jednak mają, ciężko to ująć słowami, ale czułem się tam jak u siebie. Nie potrafię tego scharakteryzować. Oczywiście wszelkie widoki, jakie po drodze mijałem, wszystko było ciekawe i piękne. Może Finlandia, szczególnie w północnej części, dość monotonna. Tak tam wszędzie było trochę to samo, trochę mało rzeczy do zwiedzania tak naprawdę. Natomiast w północnej Finlandii spotkałem najwięcej reniferów. Co ciekawe, nic sobie nie robiły z tego, że samochód jedzie dosłownie stały na środku i się patrzyły. W Finlandii kojarzyli tą markę FSO, co prawda polonezów to nie wiedzieli, co to jest faktycznie polonez. Natomiast FSO, my tam eksportowaliśmy

0: pierwszym właścicielem tego pojazdu, więc miałem nadzieję, że też uda się trochę rozpromować szkołę w regionie.
1: Tomasz Lampkowski, dyrektor zespołu szkół numer 10, czyli samochodówki. Ta wyprawa to nie tylko dogadanie się dyrektora zespołu, użyczenie auta i pan Andrzej wsiada i jedzie, tylko to jest praca grupy ludzi, współpraca grupy ludzi i dla nas to jest taka wartość dodana, że znalazły się firmy, które chciały udostępnić części, znaleźli się ludzie, którym pan Andrzej obiecał, że tą wyprawą jakąś wartościową pomoc może zapewnić, ale z punktu widzenia szkoły również to przygotowanie na warsztatach, które było, ta informacja, która poszła po szkole, to jest informacja również dla uczniów, że tak, są jeszcze ludzie, nauczyciele z pasją, a wiem, że pan Andrzej sporo czasu potrafi spędzić w garażu i często po tym jego byciu w garażu nowe pomoce na pracowni się pojawiają i myślę, że ten taki przykład osoby młodej, osoby, która startuje w zawodzie, jest niezwykle ważny dla tych młodych dzieciaków, z którymi pracują, bo oni też uczciwiej patrzą na to, czego się uczą. Oni wiedzą, że to nie jest lipa, że to się przydaje. Oni widzieli zdjęcia, oni mają to wszystko udokumentowane i wiedzą, że tą rzetelną wiedzę, umiejętności trzeba zdobyć. A pewnie jak się ma takich nauczycieli, to ten poziom wiedzy może być wysoki.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Bonnie M. Bahama, Mama za chwilę, numer uno, Bad Boys Blue czy Men at Work.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
1: Reklama.

0: To Number Man at Work na antenie Radia Plus Szczecin. Za chwilę godzina 17 i najnowsze wiadomości Radia Plus. Następnie zapraszam na drugą godzinę dzisiejszego spotkania.
1: Reklama. Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Prezydent ułaskawił Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Zbieramy polityczne komentarze. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę, to z powodu niskiego stanu Wisły. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od politycznych komentarzy po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego o ułaskawieniu mężczyzny w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada tak.
3: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia zamiast grzywny ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Krzysztof Płowecki.
4: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
5: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
4: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
4: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę, to w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Sytuacja jest monitorowana. Już wczoraj Węgry w związku z wysychającym Dunajem wyłączyły swoją jedyną elektrownię jądrową. Do takiego stanu rzeczy jeszcze nam na szczęście daleko, uspokaja prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
6: Czy jest coś w ogóle, co instytucje, co ludzie mogą robić, żeby te tendencje jakoś odwrócić?
7: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest efekt zmian klimatu. To nie ulega wątpliwości. Ilość wody co do zasady się nie zmienia, natomiast zmienia się jej obrót w przyrodzie i zmienia się rozkład opadów i to jest druga informacja. No i trzecia, wraz ze wzrostem temperatury niestety zwiększa się też pojemność atmosfery, która może przyjąć więcej wody. I to jest ten powód, który widzimy w postaci też suszy hydrologicznej. Każdy z nas oczywiście może przede wszystkim oszczędzać wodę i do tego namawiamy wszystkich jako Wody Polskie. To jest pierwszy krok, który możemy zrobić. Drugi krok już, jeżeli chodzi o instytucje, czyli zarówno instytucje rządowe, jak i samorządowe, możemy tą wodę retencjonować i też to róbmy.
1: A z prezesem Wód Polskich Mateuszem Balcerowiczem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chustun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec smutna informacja ze świata mediów. Zmarł dziennikarz Andrzej Morozowski, przez lata związany z Radiem Z i telewizją TVN. Ciężko chorował, o jego śmierci poinformował TVN24. Andrzej Morozowski był laureatem wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Press, nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora. Dziennikarz miał 69 lat.
0: Radio Plus Szczecin.
8: Pogoda. Spore zachmurzenie do końca dnia, pod wieczór burze w okolicach 20 stopni na plusie. Jutro więcej słońca w okolicach 32 stopni w Szczecinie. Ciśnienie w normie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
8: choć na razie dużo słońca. Druga godzina informacji przed nami o kolejnych miejscach aktywnego spędzania czasu dla osób starszych oraz o przygotowaniach do odpustu w parafii w Dobrej w tej godzinie. Michał Tolko, gram za Was do godziny 18, już teraz Roxette.

0: wcześniej na naszej antenie Rockset, Barbra Streisand, Anna Jurksztowicz. To Son of the Blue Sky, za chwilę Lady Punk, Mniej niż Zero.
1: Reklama. Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
2: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Powstaną kolejne miejsca aktywnego spędzania czasu dla osób w wieku plus 60. Ponad 560 tysięcy złotych na utworzenie 69 miejsc w trzech nowych placówkach. Aktywny senior pochodzi z rządowego programu Aktywni Seniorzy ASY.
2: Piotr Pieleszek, Centrum Prasowe Wojewody Zachodniopomorskiego. Bieżnik, Marianowo i Myślibórz dołączą do gmin, w których działają miejsca aktywnego spędzania czasu dla osób w wieku 60+. Ponad 560 tysięcy złotych na utworzenie 69 miejsc w trzech nowych placówkach Aktywny Senior pochodzi z rządowego programu Aktywni Seniorzy ASY. Wsparcie z programu ASY obejmuje też blisko 700 miejsc dla seniorów w 15 dziennych domach i 21 klubach Aktywny Senior, które były utworzone w poprzednich latach. Środki trafią do 32 gmin oraz powiatu polickiego. Do województwa zachodniopomorskiego na utworzenie nowych placówek Aktywny Senior i utrzymanie istniejących trafi w tym roku łącznie blisko 2 600 000 zł.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: A teraz w Radiu Plus gość. W parafii w Dobrej trwają przygotowania do odpustu. Zaplanowano koncerty i coś dla ducha. Będzie można także zajrzeć do zabytkowego kościoła, który przeszedł remont.
2: W Radiu Plus ojciec Roman Zioła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej i franciszkanin. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Dzień dobry i pokój dobry dla wszystkich.
2: Będzie odpust jak zwykle i będzie się sporo działo. Kiedy?
3: 23 sierpnia w Dobrej i w kościele się będzie działo.

0: całych rodzin. Nazywamy to franciszkowo na sportowo. Oczywiście zawsze smaczne jedzenie będzie czekało na wszystkich, a uwieńczenie będą koncerty. W tym roku będą koncertować Doka Dorota Józefiak z zespołem, a następnie koncert familijny Joszko Broda z zespołem. Serdecznie wszystkich zapraszamy do dobrej 23 sierpnia.
1: To powiedzmy troszeczkę, bo to przesłanie na odpust 23 sierpnia brzmi Kościół to my.
0: Tak, Kościół to my. Powiem, że to hasło zostało wymyślone przez samych parafian, że Kościół to my, to znaczy nie Kościół to tylko, nie wiem, zakonnicy, franciszkanie, ale każdy tworzy ten Kościół i każdy tworzy ten festyn, każdy tworzy ten odpust, czyli to współgranie, współdziałanie, współbrzmienie i bycie razem, to jest dla nas bardzo ważne, dlatego Kościół to my.
1: Czy w roku świętego Franciszka będą jakieś franciszkańskie akcenty w trakcie tego wydarzenia odpustowego?
0: No, będzie taka atrakcja, o której tak trochę jakby w tajemnicy mówię. Robimy pewną ściankę ze świętym Franciszkiem, żeby każdy mógł sobie zrobić zdjęcie, czyli rodzinę ze świętym Franciszkiem właśnie w ramach tego roku świętego Franciszka. Więc to będzie taka malutka atrakcja dla wszystkich. Zapraszamy w ogóle do Dobrej, bo jesteśmy po renowacji, konserwacji naszego kościoła. Ten kościół, myślę, że nabrał po prostu takiego pięknego klimatu, innego. Jak ktoś widział lata temu, jak wygląda nasz kościół, a teraz to jest, no, tak pozytywnie mocno zdziwiony.
1: Są a co wakacje. Zostało zrobione? Proszę opowiedzieć, bo jeszcze rok temu spotkaliśmy się w Dobrej, to wtedy parafianie modlili się w kontenerze, teraz już w kościele. Co tak. zostało zrobione?
0: Tak, w kontenerze, można powiedzieć w takiej puszce, chociaż ona zdała swoje zadanie, ta kaplica tymczasowa. Co zrobiliśmy wspólnie? No, udało się zrobić właściwie prawie cały remont wnętrza kościoła, czyli podłoga, jest nowa podłoga. Wróciliśmy do tego czasu, kiedy były płytki ceglane. Jest nowa podłoga. Myślę, że bardzo piękna, taka rustykalna, taka przypominająca te czasy XIX wieku. Są po remoncie dwa ołtarze. Ołtarz ambonowy, też ołtarz herbowy von Ramina. No i też oczywiście ściany zostały pomalowane, zrobione wszystkie, więc niektórzy to mówią, a dlaczego jest tak krzywo? Ale tego, no bo no właśnie jest tak krzywo. Widać te kamienie, one jakby przebijają się przez ściany. No bo chcieliśmy właśnie wrócić do tego okresu, jak kiedyś kościół wyglądał.
1: Bo to jest kościół z którego wieku?
0: Kościół jest z XIII wieku. Wiadomo, że miał swoje przeobrażenia i tak dalej, no bo ołtarze są barokowe, więc wydźwięk też jest jakby też barokowy, który pozostał jeszcze w naszym kościele. No ale kościół no, ma swoje lata, no bo połowa XIII wieku powstanie, no to trochę tych lat jest.
1: Są jakieś przygotowania do uroczystości odpustowej? 23 sierpnia?
0: Tak, 22 sierpnia zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 i robimy po tej mszy świętej jeszcze takie czuwanie modlitewne wraz ze wspólnotą Żywego Różańca, żeby tak duchowo przy Najświętszym Sakramencie oddać to wszystko, oddać parafię Panu Bogu i stawienicu Matki Bożej, bo ten dzień 22 sierpnia to jest w ogóle ten dzień, kiedy wspominamy Matkę Bożą Królową. Natomiast zawsze organizujemy odpust, ta najbliższa niedziela zawsze jest tym dniem odpustowym, więc też i 22 sierpnia na godzinę 18 zapraszamy do Dobrej. Dziękuję współorganizatorom, czyli nasz Urząd Gminy w Dobrej, Gminę Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, też Aktywni Dobra, USP Dobra, a patronat medialny. Bardzo dziękuję za ten patronat Radio Plus Szczecin.
1: A gościem Radio Plus był ojciec Roman Zioła, franciszkanin i proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej.
0: I ja dziękuję bardzo i wszystkim pokoju życzę.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Cher na koniec naszego dzisiejszego dwugodzinnego spotkania. Za chwilę wiadomości o godzinie 17, 18. Michał Tolko, dziękuję za dziś.
1: Radio Plus Szczecin.

0: Radio Plus. Polskie elektrownie mają problemy, wszystko przez pogodę. Większość migrantów, którzy nielegalnie wtargnęli do Ceuty, została zawrócona, zapewnia Bruksela. Zapytaliśmy też pielgrzymów z Lublina, jak przygotowali się do drogi na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która służy do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea zapewniają, że nie ma informacji o zagrożeniu dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
0: Ubytek mocy jest jednak znaczący, komentuje autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech.
2: To ograniczenie sięgnęło już ponad 1 gigawata, natomiast no, jest to środek w tym momencie konieczny, jeżeli chodzi o zapewnienie normalnego funkcjonowania tych elektrowni. Na szczęście mamy jeszcze w odwodzie inne jednostki.
0: W tej chwili w pełni sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wyniki tych badań mają być kluczowe dla śledztwa. Kilka zakładów medycyny sądowej zajmuje się szczątkami płodów znalezionych w lutoryżu. O tym już teraz Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego badania trzeba prowadzić w kilku ośrodkach?
4: Chodzi o liczbę i stan zabezpieczonych szczątków. Śledczym, jak usłyszałem, zależy na szczegółowej analizie, ale przeprowadzonej w krótkim czasie. To byłoby niemożliwe wyłącznie w jednym ośrodku, dlatego prokuratorzy zwrócili się do kilku zakładów medycyny sądowej, w tym m.in. do Lublina. Śledczy oczekują, że wyniki prowadzonych sekcji i oględzin dotrą do nich do końca sierpnia. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, jakie dokładnie fragmenty ciał podejrzana zakopała na swojej działce i czy prowadziła wcześniej na nich jakiekolwiek czynności medyczne. Lekarz patomorfolog Magdalena H. usłyszała wcześniej zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów. Kobieta przebywa w areszcie.
0: Przypomnijmy, na działce w lutoryżu pod Rzeszowem śledczy znaleźli na posesji szczątki 32 ludzkich płodów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Większość migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w Ceucie, została już zawrócona. Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej wzięli udział w wideokonferencji poświęconej sytuacji na hiszpańskiej granicy. Zapowiedzieli zacieśnienie współpracy w walce z przemytnikami ludzi, wzmocnienie ochrony granic oraz rozwój systemów wczesnego ostrzegania. W Ceucie ponad 70 tysięcy osób przekroczyło granicę w ciągu kilku godzin, a ponad 70 migrantów zginęło. To był szantaż ze strony Maroka skierowany w Hiszpanię, twierdzi dr Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych w Krakowie.
5: Marokańskie służby zachęcały i prawdopodobnie płaciły nawet za to części osób, żeby przekroczyły w taki sposób nieregularne granice drogą morską. Dodatkowo rozpowszechniano informacje w social mediach, szczególnie wśród młodych osób, że to jest takie wyzwanie, że przekroczycie granicę, już tam na was czekają promy. O tym mówił premier Sanchez.
0: Ceuta to hiszpańska eksklawa u wybrzeży Maroka. Według Brukseli żaden z migrantów nie przedostał się na teren Unii Europejskiej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Z upałami mierzą się pielgrzymi. Dzisiaj drugi z 12 dni drogi 48. lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi niosą intencje i modlitwy, ale też odpowiednie wyposażenie na każdą pogodę, także na bardzo upalne dni.
6: Jak się przygotować na pogodę? No bo te pierwsze dni mają przynieść bardzo wysokie temperatury.
7: Bogusia, myślę, że nie da się do końca przygotować, bo stres robi swoje, wiadomo, trzeba mieć odpowiedni strój i jak będzie padał deszcz, czyli jakąś kurtkę przeciwdeszczową albo peleryny lepiej są polecane w razie dużego deszczu. No i tutaj jakby obawiamy się tych upałów najbardziej, które gdzieś tam są prognozowane. Więc jakieś lekkie przewiewne ubrania, okrycie głowy.
0: Lubelscy pielgrzymi będą w drodze do 14 sierpnia.

0: Reklama.
1: Terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny i nowy zawód – podolog. Te i wiele innych pożądanych zawodów jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Nie wymagamy świadectwa maturalnego. Nowy zawód może być Twój nawet w jeden rok. Sprawdź ofertę Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Ulica Broniewskiego 9, www.zckziu.pl.
2: Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl.
3: Nie chcesz być sam?
4: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
3: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
4: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Za chwilę relacja naszego reportera. Apteki ponownie będą mogły się reklamować. Jest projekt ustawy. Kościół zachęca wiernych do abstynencji w sierpniu. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej o tym teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie się wydarzyło?
2: MSZ nie informuje o szczegółach, przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Koszmarny wypadek w gospodarstwie na terenie gminy Stara Kornica, niedaleko Białej Podlaskiej. Dziś przed południem maszyna zmiażdżyła nogę 5-letniej dziewczynce.
3: Podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do ślimaka podającego zboże. Dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Mówiła Weronika Wujek z policji w Łosicach. Dziecko jest w szpitalu. Śledczy będą teraz wyjaśniali wszystkie okoliczności tego wypadku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będą zmiany w aptekach. Rząd przyjął projekt ustawy, według której apteki i punkty apteczne ponownie będą mogły się reklamować. Nowe zasady są jednak rygorystyczne, a kary za ich złamanie wysokie. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: 100 tysięcy złotych kary. Tyle będą musiały zapłacić firmy, które nie będą przestrzegać zasad. Reklamy nie mogą wprowadzać pacjentów w błąd lub zachęcać do nieracjonalnego nabywania leków. Aptek nie mogą reklamować osoby publiczne lub z wykształceniem medycznym, z wyjątkiem farmaceutów.
5: Apteka nie jest sklepem i nie można sobie pozwolić na to, żeby wszystkie praktyki marketingowe, takie jak gazetki reklamowe, takie jak zakupy promocyjne, dotyczyły pacjentów, bo mówimy o ich zdrowiu i tym, że tak naprawdę to oni i budżet na końcu poniosą efekty.
4: Mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zakaz reklamy został wprowadzony w 2012 roku.
1: Zmiana przepisów może wpłynąć na ponad 12 tysięcy aptek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sierpień jest miesiącem abstynencji. Kościół katolicki zachęca wiernych, aby w tym czasie zrezygnowali z alkoholu i modlili się w intencji osób zmagających się z uzależnieniem. Wybór sierpnia jest nieprzypadkowy. W tym miesiącu przypadają uroczystości patriotyczne i maryjne, mówi ksiądz Mirosław Żak, duszpasterz trzeźwości archidiecezji krakowskiej.
6: I to jest taki podstawowy motyw tego wezwania do sierpniowej abstynencji, czyli troska o dobro wspólne, jakim jest Polska. I to sierpniowe wezwanie do abstynencji jest też rozumiane właśnie jako taki wyraz solidarności z tymi ludźmi, dla których abstynencja jest przymusem, koniecznym warunkiem do godnego, trzeźwego życia.
1: W tym roku przypada także 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu polskiego, podczas których Polacy przyrzekali walkę z pijaństwem.

Reklama. Te drzwi otworzymy dla Was po raz pierwszy. Ronson Development zaprasza. Już w sobotę podczas Dnia Otwartego Inwestycji Nowa Północ premierę będzie miało dwupoziomowe mieszkanie pokazowe. Wejdź, rozejrzyj się i przekonaj, jak naprawdę może wyglądać Twoje nowe miejsce do życia. Czekamy na Ciebie w tę sobotę od godziny 9 do 14 w biurze sprzedaży Nowa Północ przy ulicy Modelarskiej 3/16. Ronson Development. Prosto do domu. www.ronson.pl. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Zapraszam na nasze wakacyjne spotkanie. Na początek ABBA, Dancing Queen, potem grupa Bee Gees i Stayin' Alive.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu klasyka Andy Williams i Can't Take My Eyes Off You, potem grupa The Archies, Sugar Sugar, a także Roy Orbison w piosence Oh Pretty Woman. You're just...

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Gloria Gaynor, I Will Survive, grupa Bonnie M. Rivers of...

0: Grupa Eruption klasycznym dyskotekowym hitem One Way Ticket zakończyła ten mix.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora przenieść się do słonecznej Italii. Przed nami Albano i Romina Power i Sempre Sempre. Potem Umberto Tobini, Ciao Siciliano oraz Ricky Epoveri w piosence Stara Perché Ti Amo.

Minęła godzina 22. Witam serdecznie i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższej godziny, którą wypełni nam program Jestem Alkoholikiem. A jest to program nie tylko dla tych, którzy lubią wypić.

Ja mam na imię Jerzy i jestem alkoholikiem. To znaczy jestem człowiekiem chorym na taką śmiertelną, postępującą, nieodwracalną i wredną, bardzo wredną chorobę alkoholową. Ale chorobę, którą można zatrzymać. I dlatego przychodzę tutaj, przechodziłem przez ponad 30 lat, siadałem tutaj przed tym mikrofonem, żeby dać świadectwo tego, że to nieprawda, że jeżeli ktoś pije, to musi do końca swojego życia pić, bo można z tym coś zrobić. Mnie się udało. Swoje zdrowienie i trzeźwienie zawdzięczam temu, że w jakiś szczególny sposób Pan Bóg mnie lubi. I wtedy, kiedy byłem na swoim dnie, kiedy rozpaczliwie szukałem dla siebie ratunku, bo dosyć miałem już picia i tego wszystkiego, co się z tym wiązało. Otóż wtedy dobry Bóg postawił na drodze mego życia innych alkoholików, takich, którzy alkoholu już nie pili. Ja do nich dołączyłem i udało się. I dziś mogę się cieszyć z tego, że mimo tego, że jestem alkoholikiem, alkoholu nie piję i trzeźwieję, zdrowieję w tej paskudnej chorobie ponad 30 lat. I dziś, tak jak przez wiele, wiele poprzednich wtorków, przez ponad 30 lat tu z tego miejsca zaświadczam, że można być człowiekiem uzależnionym od alkoholu, ale alkoholu nie pić i żyć godnie.

Jeżeli ktoś się zdziwił, że nie ma Szymona, to informuję, że Szymon będzie za 2 tygodnie. Po prostu taki miał plan wakacyjny, że tak się narobiło, że dzisiaj i jeszcze za tydzień, jak Boziada, to ja tu będę przy tym mikrofonie. Kiedy się zastanawiałem nad tym, jak tą dzisiejszą audycję rozpocząć, to sobie przypomniałem, że trzeba rozpocząć tak jak zawsze, podczas pierwszego spotkania w każdym miesiącu. I dlatego chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia pogody ducha tym wszystkim trzeźwiejącym, zdrowiejącym, niepijącym alkoholikom, którzy w miesiącu czerwcu albo lipcu obchodzili rocznicę swojej abstynencji. A do życzeń tych dołączam jeden z naszych dwóch utworów.

0: Dzisiaj mamy gościa. Jest to mój przyjaciel, którego spotkałem na tej trudnej drodze ku szczęśliwemu przeznaczeniu. Lat ponad 30. A zwyczajem jest tak, że zawsze gościa proszę, żeby się przedstawił sam. Przeto.
1: Dobry wieczór. Mam na imię Włodek, jestem alkoholikiem.
0: To już wiemy wszyscy. Jest nas tutaj dwóch i pewnie po tamtej stronie też paru jest takich, którzy mówią o sobie, że są alkoholikami. Włodku, jeśli pozwolisz, to zacząłbym od tego. Co to dla ciebie znaczy? Dlaczego mówisz, że jesteś alkoholikiem?
1: Pytanie twoje jest i łatwe, i trudne, ale to jest taka podstawowa sprawa od 30 kilku lat. Pamiętanie o tym, że jestem alkoholikiem, jest dla mnie ważne. Nie muszę tego oficjalnie tam wszędzie mówić, opowiadać. Nawet przedstawiać się już teraz, ale to mi pomaga, żebym ja pamiętał. Dlatego, że choroba jest nieuleczalna, jest podstępna, chroniczna, przewlekła. Ja muszę pamiętać, żeby nie zapominać, dlatego, że też w moim życiu takie doświadczenie, że wielu ludzi, których znałem, którzy też często już nie żyją, niektórzy żyją, miały te osoby powrót do picia, powrót do nałogu i nawet ciężko było odpowiedzieć dlaczego. Myślę, że u podłoża jest ta tożsamość, że ja jestem alkoholikiem, jestem człowiekiem, to jest prawie na równi, dlatego że pamiętanie o tym pozwala mi dążyć do tego, żeby być tym człowiekiem przez, no nie wiem, duże C, czy może, żeby być człowiekiem, tak jak się mówi, dobrym człowiekiem. Mm-hmm.
0: To tak to widzisz teraz, po wielu latach zdrowienia, trzeźwienia. Tak. A mam taką pokusę i zapytam. Pewnie się alkoholikiem nie urodziłeś. Jak do tego doszło? Czy ty chciałbyś o tym powiedzieć?
1: Zawsze, czy to na meetingach, czy gdzieś ze znajomymi, czy z przyjaciółmi, mówię, że już po tylu latach, żeby nie wracać do tych piciorysów, do tych opowieści, ale jeżeli pytasz, to miałem takie zdarzenie, które przekornie odpowiem. Kiedyś na takiej rocznicy dużej, rodzinnej, a oprócz tego rodzinnej, a też takiej... Pracuję cały czas w Caritasie, takiej karitasowej, takiej rodzinnej. Spytano mnie, jaki ja najważniejszy dzień życia, tak jakby parafrazując ten serial, który kiedyś był w PRL-u, najważniejszy dzień życia. I ja wtedy odpowiedziałem, że to jest 1 czerwca 92 roku i strasznie się wszyscy zdziwili, bo ja powiedziałem o tym, że ja wtedy przestałem pić, że ja wtedy uznałem swoją bezsilność, że jestem alkoholikiem, i że jestem chory, nie radzę sobie z tym i teraz spróbuję się leczyć, spróbuję trzeźwieć, spróbuję sobie pomóc, żeby zacząć i że to był najważniejszy dzień życia. I wtedy odezwały się krytyczne głosy, które powiedziały, no jaka małżeństwo, a urodzenie dzieci, a nawet później było urodzenie wnuków. A ja przekornie odpowiedziałem wtedy, i to jest odpowiedź na twoje pytanie, przekornie odpowiedziałem, że to kim ja bym był, gdybym wtedy w tym 92 roku nie spotkał między innymi ciebie? Nie spotkalibyśmy się w kilku, żeby nie pić, żeby sobie pomóc? To ja bym był ojcem, mężem, dziadkiem, pracownikiem? Czy ja bym pracował w ogóle w Caritasie? Zacząłem w to wątpić.
0: Czy w ogóle bym był?
1: Czy w ogóle, tak, czy tak jak powiedziałem, że wielu chłopaków odeszło, czy w ogóle bym żył? W związku z tym, jest to dalej, potwierdzę po tylu latach, że to jest najważniejszy dzień mojego życia, dlatego że w pewnym sensie na nowo się narodziłem.
0: Powiedziałeś pierwszy dzień czerwca 90.
1: Dzień dziecka, tak, dzień dziecka.
0: 92 roku. No to ja tak po tobie dni 23, bo to był 24 dzień czerwca. I zobacz, jednak jestem od ciebie troszkę starszy, ale zacząłem troszkę później. W każdym razie, no tak, tak.
1: To jest ważne. Nawet po 50 latach pamiętanie o tym, kim jestem, nie jakieś epatowanie, nie jakieś gnębienie siebie, ale z taką pogodą ducha, z pokorą, z takim akceptacją siebie, kim jestem, co zrobiłem, co robię teraz, jak to wszystko wygląda, czy jestem z tego zadowolony. Ja nawet nieraz opowiadam, że gdybym ja z tego trzeźwienia nie miał korzyści, to jest też ta przenośnia, że gdybym miał korzyści, to nie piłbym.
2: To piłbym.
1: Bo dlatego, że sytuacja jest dosyć prosta. Trzeba patrzeć, że to nie są materialne korzyści, to są kwestie duchowe, to są kwestie spokoju, pogody ducha i takiego poczucia dobrze ze sobą, żeby być dobrze ze sobą z własnym sumieniem. W zgodzie z własnym sumieniem. I to mi do dzisiaj przyświeca i się dobrze z tym czuję.
0: Ale umknąłeś, jakoś tak uciekłeś przed pytaniem, które postawiłem, że pewnie nie urodziłeś się alkoholikiem. Czy zgodzisz się, że za chwilę opowiesz, chociaż w jakimś takim skrócie, jak to było?
1: Rzadko wracam teraz po tylu latach, ale jeżeli komuś ma to coś pomóc, to jak najbardziej.
0: Okej.

0: Chłodku, zanim będziesz kontynuował swoją opowieść, to mam sygnał, że to jest, że jest telefon. A tu jest tak, że jak ktoś dzwoni, to proszę jest bardzo, to osoba proszę, najważniejsza. Proszę. Halo!
1: Dobry wieczór, Jerzy. I dobry wieczór gościu w studiu.
0: Tak.
1: Chciałam, Jerzy, powiedzieć tylko, że bardzo się cieszę, że jesteś i doceniam to, że pokonałeś taką dzisiaj gorącą trasę. I goście też. I no i życzę miłego wieczorka.
0: Justyno, dziękuję. Justyno, nie uciekaj. A czemu uciekasz?
1: No bo...
0: Poznałem cię przecież.
1: Dobrze, Jerzy, dobrze. Bardzo się cieszę, że jesteście. Miło na pewno będzie wszystkim was posłuchać. A myślę, że jak się uda, to za tydzień porozmawiamy, dobrze?
0: Fajnie, fajnie.
1: No,
0: dzięki ci za to, że jesteś. Pogody ducha.
1: Dziękuję.
0: Trzymaj się.
1: No wam również. Miłego, pa, pa. Hej.
0: To co, Łodziu? Spróbujesz? No, pewnie się nie urodziłeś alkoholikiem, chociaż wiesz, spotkałem tutaj nawet chyba przy tym stole był człowiek, który mówił, że on wyssał alkohol będąc oseskiem, wiesz? No, urodził się mając w organizmie alkohol.
2: No, bardzo możliwe, bo to
0: tak,
2: jest ten problem.
0: Tak.
2: Powiedział tak, nie będę tu wchodził w kwestie terapeutyczne, tylko kwestie takie jako alkoholik, Włodek, z takiego z punktu widzenia tego mojego uzależnienia, bo wiadomo, o czym mówisz, że to ten fas, nie, który jest jak z dzieckiem, można faktycznie się urodzić pod wpływem i uzależniony. Natomiast u mnie była rzecz, którą wszyscy w tym wieku z PRL-u będą wiedzieli, o co chodzi, że u podłoża było picie tak zwane normalne i to było akceptowalne przez społeczeństwo. Przez rodziny, przez żony, przez matki, przez ojców, które często robili też komfort picia, bo przykrywali to, wstydzili się, że ktoś pije, nadużywa. Szefów, których traktowali jako dom... Ja mam bardzo dużo takich odznaczeń transportowych z pracy. Mam takich, byłem nagradzany bardzo często, a
0: już wtedy piłeś?
2: A już wtedy piłem, tak.
0: W sposób uzależniony,
2: tak,
0: jak
2: tak,
0: to
2: w sposób uzależniony, bo piłem codziennie i to były nieduże ilości, ale regularne i to właśnie była pułapka, że wydawało mi się, że jeżeli ja się nie upijam, jeżeli gdzieś tam nie leżę, awantury nie robię, no to znaczy wszystko jest w porządku i to przedłużało. Pracowałem w takiej firmie, przemilczę jakiej, ale w firmie, gdzie się piło i mówię, akceptowalne było i to była taka pułapka, że młody człowiek, ja byłem wtedy młodym człowiekiem, że młody człowiek traktuje to normalnie, że tak trzeba. No, z szefem się napić, z kierownikiem się napić.
0: Głupio by było nie wypić, jak wszyscy. I wtedy znaleźć się gdzieś tam na aucie, prawda?
2: Tak.
0: Ale zdaje się, że ktoś tutaj próbuje się
2: tak,
0: naszą
2: rozmowę
0: włączyć.
2: Proszę bardzo, proszę przerywać mi to, ja tam kontynuuję.
3: Dobry wieczór, Jerzy.
0: Witam serdecznie.
3: Miło cię słyszeć.
0: I wzajemnie. Witaj, Sławku z Zawiercia.
3: Dokładnie.
0: Widzisz, ja pamiętam.
3: Ja mam pytanie do gościa.
0: Tak.
3: Jeśli mogę zapytać, jak się po tylu latach w życiu trzeźwym żyje? I tylko tyle zapytam. A my pogadamy za tydzień, Jerzy. Jeszcze zapytam się siebie, jak pomidory w tym roku?
0: No wiesz, że już tak koło kilograma zebrałem takich drobnych, ale zbieram nie takie dojrzałe, tylko takie, które już tracą zielone zabarwienie, robią się żółte, bo po prostu poprzednio miałem tak, że jak już dojrzały, to jakaś zaraza je zjadała, a ja wolę sam zjeść z małżonką, niż miałaby co zaraza zjeść. I te takie niedojrzałe do końca przynoszę do domu, kładziemy na parapecie, dojrzewają. I no, jak do tej pory, to tak gdzieś kilogram z haczykiem, bo ja mam przeróżne gatunki. Dobrze, Sławku, ale my to nie o pomidorach.
3: Dokładnie.
2: No oczywiście, ja mogę odpowiedzieć, to jest dosyć proste pytanie, dlatego że to trzeba tylko popatrzeć na swoje życie. I jest szczęście, i są dołki, i jest normalne życie. W związku z tym ta różnica jest taka, że ja żyję dzisiaj jak normalny człowiek, jak zdrowy człowiek, no a wiadomo, wiem, że jest choroba przewlekła, chroniczna, jakaś taka śmiertelna, że jeżeli bym wrócił do tego picia, muszę uważać na nawroty, muszę uważać na jakieś głody, na różne rzeczy. Modlitwę o pogodę ducha stosuję codziennie, żeby mieć tą mądrość, odróżnić jedno od drugiego. Czy mnie głowa boli, to mam głód jakiś alkoholowy, czy mi coś zdenerwowało, jest niebezpieczne, albo początek nawrotu, bo żona choruje, czy wnuki. Zajmuję się wnukami, pracuję jeszcze cały czas, jestem na emeryturze, ale pracuję zawodowo, czynnie. Na ile mi zdrowie pozwala, bo już swój wiek mam, to też mnie tam kręgosłup boli, normalnie tak jak życie, tylko że to te stresy, które są, wiem, że stresy są niebezpieczne, to przyjmuję jako w pewnym inwentarzu, dobrodziejstwo inwentarza. Staram się żyć jak całkowicie każdy, któremu coś dolega, który ma szczęście, któremu coś się dzieje. Zajmuję się dziećmi, wnukami, pracuję, żyję, jak się dobrze czuję, to gram, nie wiem, idę na basen, gram w tenisa, jak się źle czuję, to leżę w domu, czytam. Życie, samo życie. I to trzeźwe życie mi się podoba, bo ono jest diametralnie różne od tego życia pijanego, gdzie niby było super, a było źle. Niby było super, a nie miałem pogody ducha. Niby było super, miałem dużo pieniędzy, a lękałem się, miałem lęki. A wszyscy zwracali mi uwagę, że jest okej, nie zwracali mi uwagę, że jest nie okej, a ja w nocy spać nie mogłem, a ja nie byłem spokojny, a ja miałem poczucie własnej wartości. Mówili, panie inżynierze, pan jest taki, tamtego szefem, a ja miałem poczucie, że jestem nikim. No to jak to jest? To jakiś, no jest jakiś dysonans, coś się działo takiego, że no to gdzie ten Włodek? A dzisiaj wiem, że jest jeden Włodek. Jeden Włodek, no. Włodek alkoholik, Włodek dziadek, Włodek tata, Włodek pracownik, jeden.
0: I uśmiechnięty i zadowolony.
2: No, nieraz się czuję się jak dziecko i tęsknię do takiego dzieciństwa, ale to myślę, że to też w Ewangelii jest napisane, że to nieraz jest dobrze, nie? Żebyśmy się czuli jak dzieci. No.
3: Czyli po prostu kłania się program.
2: Program, i, tak, i, życie, i, życie.
3: Program i życie.
2: Tak, tak.
3: Dobrze, pozdrawiam was.
2: No, dobrze, że powiedziałeś o programie, bo wiesz, ten program to tak, jak ja nieraz słyszę, że się przerabia. Nie, nim trzeba żyć. Żyć programem.
3: Dokładnie. Pozdrawiam. Trzymaj Pogodę
0: się.
3: Ducha.
0: Cześć, trzymaj się. Fajnie, że jesteś, Sławku. Trzymaj się. Pogodę Ducha. Hej.

0: Włodku, telefon nam przerwał, ale byłeś już na dobrej drodze do tego, żeby powiedzieć, jak do tego, kiedy zauważyłeś, że z tym piciem jest coś nie tak. Kiedy pierwsze sygnały, ale nie to, że ktoś tobie mówił, Włodek, przestań.
1: Nie, nie,
0: nie. Bo wtedy nie mówili.
1: Nie mówili, ale też jeżeli mówili, to się bagatelizowało.
0: Tak.
1: Bo jeden powiedział, że ona zwróciła uwagę, a ktoś inny powiedział, że nie przejmuj się, bo tak wszyscy piją. Nie?
0: Tamten to dopiero pije z trzeciego piętra. Dopiero,
1: musi leżeć albo tam gdzieś
0: 14 razy najpierw wytrzeźwień.
1: W związku z tym u mnie... Znowu mogę powiedzieć, że i skomplikowane, i proste, ale raczej staram się zbliżać do jakiejś pokory w tej opowieści. Ja generalnie jestem trochę egocentrykiem, lubię siebie, lubiłem, uprawiałem sport, różne inne rzeczy robiłem, grałem w tenisa czynnie jako zawodnik, później różne inne imprezy, szachy, brycz, no. Generalnie miałem taką akceptację, że jestem fajny facet. No i co się zmieniło? Jak zacząłem pić tak regularnie i wpadłem w ten taki kołowrót tego regularnego picia codziennie prawie, to zacząłem mieć mniemanie o sobie, że jestem jakiś gorszy. Znaczy, że zacząłem się źle czuć, że jestem niegodny, że się źle czuję. Pan Bóg mi się zaczął odzywać, no, że głupio mi w stosunku do Pana Boga. Przestałem chodzić trochę do kościoła. Chodziłem, ale tak tylko dla żony, dla dzieci. W związku z tym wszystko zaczęło się komplikować, bo poczucie własnej wartości, jakieś lęki, obawy, czy sobie dam radę, taki lęk, czy nie będę samotny, jakby coś się stało, czy dam sobie radę w pracy, czy dam sobie radę z cierpieniem, jakby było. Zaczęły wprowadzać te lęki, które są normalnymi lękami człowieka, one dla mnie tak mnie wykańczały, że ja już wiedziałem, że jak coś z tym nie zrobię, no to siebie nie tylko nie lubię, ale w ogóle nie chcę z takim facetem mieć do czynienia. No i wydaje mi się, że to ty już powiedziałeś na początku. Ja spotkałem innych ludzi. Spotkałem innych ludzi. I to był kiedyś Plac Popiela się nazywało. Przypadek był taki...
0: To tutaj.
1: Tutaj, tak. Przypadek był taki ciekawy, że mojej rodziny dzieci śpiewały w chórze, który miał występ tutaj na Popiela, teraz jest Matki Teresy Plac, kościół. No i byłem taki mocno wczorajszy, byłem na tym występie i wyszedłem na papierosa przed kościół i na tablicy zobaczyłem, że w środę o 17 godzinie jest miting anonimowych alkoholików. Zapraszamy, jak masz problem.
0: Taki przypadek.
1: Ja patrzę na zegarek, a jest za 10:05. Już nie wróciłem na ten koncert, chociaż rodzina różnie tam do mnie tego, nie wróciłem na ten koncert, poszedłem na ten meeting, patrzę, wszedłem na górę, bo to na pierwszym piętrze, wszedłem na górę, 4 osoby były i mówisz, ty tutaj jest tego, no. No i zostałem. I to był początek, dobrze, że jesteś. Wszyscy byliśmy, a ile ty nie pijesz? Ten kilka dni nie pił, ten nie pił 2 tygodnie, ten nie pił miesiąc. A ja pierwszy dzień. No i spotkaliśmy się, no i w środę o 17:00 ja chyba bym powiedział dobrze, że przez 20 lat albo około 20 lat, jeżeli chyba byłem złożony chorobą, to nie opuściłem mitingu w środę na Popiela. Tak myślę, raz w tygodniu, nie, to nie przesadzałem. Oczywiście też chodziłem na inne meetingi, do Agory, do klubu Abstynenta, nieraz tam zajrzałem gdzieś indziej, ale wtedy, pamiętasz, Jurek, to nie było za dużo meetingów, prawda? To była chyba Agora Anna i Popiela Arka.
0: No i 30 lat temu, 31 lat temu powstała karawana na Broniewskiej.
1: I karawana, a wcześniej hol w Świnoujściu jeszcze
0: a,
1: tak.
0: Czyli to można, tam, tak.
1: Czyli można,
0: Stargard Świnoujście,
1: czyli można powiedzieć, jak zaczynaliśmy, jak ja wszedłem, to miałem to wielkie szczęście, bo tak, Agora Anna, Ania założyła grupę i Arka Krzysiek, no i mówi karawana. Mhm. I to takie czasy. I ja pamiętam jeszcze tutaj, jak opowiadasz...
0: A bulwar?
1: Bulwar po 2 latach. Aha. Po 2 latach, 94. Mhm. Bulwar po 94, żeśmy założyli tam grupę u sióstr misjonarek, to też takie nawrócenie mocne, ale chciałem powiedzieć, że to są w ogóle ciekawe rzeczy. To jakby teraz bym wspominał, to w ogóle takie cudowne, znaczy niespotykane jakieś. Na dzisiaj z perspektywy lat to mogę powiedzieć, że Pan Bóg tym jakoś kierował, bo są rzeczy nie do, w ogóle nie do zrozumienia w moim tym później trzeźwieniu, co się działo dalej. No, no to są w ogóle niesamowite historie. Na Bulwar Gdański do sióstr trafiłem. Zaczęliśmy robić rekolekcje pierwsze na Szczałowskiej, duszpasterstwo trzeźwości, tamte czasy później były, gdzie na Szczałowskiej były pierwsze jeszcze Steckiewicze, księża Steckiewicze byli. To, były, no, to było niesamowite poruszenie i można by powiedzieć, że nie było grup, nie było odwyku, ludzie nie wiedzieli, gdzie się ratować. Nie było, gdzie się ratować. I dużą determinację trzeba było mieć, żeby nachodzić na mityngi. I ja pamiętam, jedno zdanie, już kończę, żeby za długo nie... Ja pamiętam, jak było takie coś, że ja w te środy chodziłem i już z żoną się pogodziłem, wszystko już było dobrze z dziećmi, w ogóle super, z pracy, wszystko się układało, bo tutaj nie piję. I rodzina przyjeżdżała, moja rodzina z mojej strony, ze strony żony przyjeżdżała rodzina, no i w środę będzie wielkie spotkanie, wielkie imieniny teściowej, wielkie spotkanie i tak dalej, i tak dalej. I oni wszyscy liczą, no bo ja już nie piję tam trochę czasu. To było już kilka miesięcy, czy pół roku, czy rok. A ja mówię, ja idę na meeting. Myślę, że wtedy dużo ludzi się obraziło, tylko że ja poszedłem na meeting. Oni tego nie rozumieli. Wtedy ludzie w tamtych czasach nie rozumieli tego. Jaki meeting? Gdzie? To ja muszę iść. Tu rodzina przyjechała. Jaki meeting? I drugi taki element był z Zygmuntem, który już nie żyje, mój przyjaciel, że jechaliśmy do Rokitna na rekolekcję i żona mu zachorowała. Może żona słucha. Ona to będzie pamiętać. Zachorowała na grypę, leżała w łóżku i Zygmunt się zastanawiał, czy jechać do tego Rokitna. A ja mówię, Zygmunt, jak ty masz się napić, albo masz jakoś mieć głody, jakieś przeżyć, że coś się stanie, to ty zostaw żonę, zadzwoń do jej matki, niech ona się zaopiekuje, a ty jedź na te, to jedziemy do tego Rokitna, no bo my potrzebujemy, bo inaczej nie będziemy trzeźwi. Ale jak ja mogę żonę zostawić? Przecież ja nie zostawię, przecież ja ją kocham. Przeżyję, zajmie się mama, czy sąsiadka pomoże, a my wrócimy w niedzielę, zajmiesz się znowu. Przeżyła, nie pił, a głody mieliśmy wtedy ogromne.

0: Halo, zdaje się, że ktoś się do nas próbuje dodzwonić. Halo, halo!
1: Witam serdecznie, Henryk Spolic, po bardzo długim
0: witaj,
1: okresie
0: Heniu.
1: Przerwy.
0: Witaj, Heniu.
2: Cześć, Heniu.
1: Witam się, witam, Włodka. Jurek, tak słuchając audycji, wprowadziliście mnie w taki nastrój wspomnień i taki przeżyty program podobny do waszego, no bo każdy alkoholik ma swój jakiś tam program trzeźwościowy. Takie też te początki, które mnie intrygowały, jak co tu zrobić z sobą, żeby w końcu być w miarę trzeźwym. Szukałem różnego rodzaju sposoby, ale one jakoś nie dawały efektu tego wszystkiego. Popijałem dalej, ale przyszedł czas i moment, kiedy już uderzony w piersi, mówię, cholera, muszę z tym skończyć. No i przyszło tak, że po pójściu do lekarza skierowany zostałem na leczenie. Przeżyłem tam

0: gdzie mnie dobrzy koledzy zaprowadzili, dali mi adres. Pierwsze mityngi
1: były takie. Heniu, bardzo tak, ciekawe słucham. To, co opowiadasz, ale prosiłbym o ducha syntezy, bo jeszcze tak? Fajnie?
0: Dobrze. No. Dożyłem, krótko będę mówił, kończę. Dożyłem, pamiętam, do miesiąca sierpnia, gdzie dowiedziałem się, że miesiąc sierpień to jest miesiąc trzeźwości. To usłyszałem w kościele. I od tamtego czasu stałem się takim zwolennikiem miesiąca sierpnia, gdzie poprzez modlitwę, a pamiętam i spowiedź świętą, dochodziłem do takiej duchowości. Ale korzystałem również z różnych wyjazdów na rekolekcje. Rokitno, Licheń, Częstochowa, Mrzeżyno ostatnio. To dawało mi takiego powera życiowego. Zachowuję to w sercu do dzisiaj i życzę każdemu początkującemu alkoholikowi tą pogodę ducha, którą się dostaje w kościele, gdzie przed ołtarzem człowiek myśli o wszystkim, a szczególnie o tym, by pomóc sobie i drugiemu człowiekowi. To kończę i życzę wszelkiego dobra na dalszą drogę naszej wspólnej trzeźwości.
1: Ku szczęśliwemu przeznaczeniu, jak mówią, nie?
0: Tak jest.
1: Heniu, dziękuję Ci za to, że jesteś. Pogody ducha, trzymaj się.
0: Ja również, pogody ducha.
1: Hej.
2: Cześć, cześć.
1: I tak od razu z marszu. Heniu, ty już się rozłączyłeś, ale powiedziałeś o sierpniu. Wiesz, tak, myśmy dzisiaj właśnie o sierpniu mieli rozmawiać, przynajmniej w części tego programu. Myślę, że jeszcze zdążymy. Natomiast, Włodziu, do ciebie wracam do tego fragmentu, kiedy wyszedłeś i tutaj na tablicy ogłoszeń
2: tak,
1: jest informacja.
2: Parafialne ogłoszenia.
1: Tak, czytasz, wychodzi tak. Całkiem przypadkowo, nie?
2: Całkiem przypadkowo.
1: Przypadkowo. Więc od razu mi się przypomniało, jak ja siedziałem w biurze i mam wczorajszą gazetę i całkiem przypadkowo w tej gazecie moje oczy zatrzymały się na tekście, który mówił tak. Chcesz przestać pić? Nie wiesz, jak to zrobić? Przyjdź do nas albo zadzwoń. O kurczę, też przypadkowo, nie? Patrz, jakie przypadki dziwne.
2: No to jest, wiesz, bo to jest kwestia, co kto z tym zrobi, prawda? No. Na kogo to wpłynie, nie?
1: Ale no, my tu sobie tak troszkę z tego dworkujemy. Nie ma przypadków.
2: No wiesz, tutaj kiedyś mi się zawsze kojarzy, teraz, ponieważ dużo przez te trzeźwe życie, to człowiek się i też rozwija i się uczy. Trochę czytam tego naszego wspaniałego księdza Hellera, który napisał taką piękną książkę Filozofia przypadku, oczywiście chrześcijańską czy katolicką, ale to jest o astronomii. I tam on mówi wyraźnie, że przypadek jest wpleciony w stworzenie świata i że przypadki istnieją. No, przytam, że jak położysz długopis, to on spadnie na prawą stronę albo na lewą, przypadek jakiś jest i tak dalej. Natomiast warunki początkowe, które są, jak postawisz, czy przechylisz i tak dalej,
1: no to już jednak uwarunkowane.
2: Odnosząc do nas, to co ty powiedziałeś, że jakby tych przypadków nie było, to nie przeczy temu, co Heller twierdzi, że filozofia przypadku jest, bo na to są warunki początkowe, które wpływają i u nas to się zadziało. Ja wyszedłem, zobaczyłem i poszedłem tam. Ty przeczytałeś, coś ci tam zostało. To jest kwestia, co z tym zrobimy, jak się zachowamy, jak relacja z innym człowiekiem, jak... Ja na przykład, ja mam takie powiedzenie, że ja bez innych ludzi nie wytrzeźwiałbym. Znaczy pewnie. W samotności nie ma szans.
1: No pewnie. To znaczy...
2: Jak ktoś myśli sobie, że to jest droga, to ja muszę tu zaprotestować. Oczywiście zdarzają się, zawsze są wyjątki, znowu są przypadki, prawda? W związku z tym sytuacja jest taka, że ja mam mówić o sobie. Nie widzę siebie bez ludzi.
1: Wiesz, ja już dawno do tego doszedłem i to nie jest moje, ale dotarłem do tego, że najlepszym lekarstwem dla alkoholika, który chce przestać pić i zdrowieć, jest drugi niepijący alkoholik.
2: Tak jest.
1: I to...
2: Ja jeszcze pamiętam, jak tutaj Heniut powiedział o tym, że później rekolekcje, że teraz jest miesiąc sierpień, miesiąc trzeźwości wspominany przez Kościół. Te nawrócenie trwa, one jakoś jest w czasie, bo przecież nie od razu się stało,

0: człowiek musi to potrwać, jest jakiś pewien proces. No to jest sytuacja taka, że do tego nawrócenia też trzeba dążyć, żeby coś otworzyć swoje serce na inne rzeczy, które nie rozumiem. Być otwartym. Bo jeżeli ja na to od razu... Ja pamiętam, że dla mnie to było bardzo ważne, gdy ja przestałem w tym swoim egocentryzmie, w tym swoim takim osobistym, że ja wiem lepiej, zacząłem słuchać innych. I co się stało? Zrozumiałem taką rzecz, że ja do Pana Boga nie trafię, jak nie trafię najpierw do ludzi. Czyli poprzez stworzenie do Stworzyciela, a nie od Stworzyciela do ludzi. Odwrotnie. I mi się to ułożyło.
1: I zdaje się, że jest kolejny telefon. Zwłaszcza, że jeszcze nie podałem numeru telefonu. A chyba ktoś dzwoni. Tak? Halo?
2: Dobry wieczór. Z tej strony Mieczysław Falko.
1: Witaj, Mietku.
2: Wszystkiego najlepszego w Łodziowi.
0: Cześć, Mieciu.
2: Cześć. Tak wspomnieniami ruszyliśmy. Akurat tak, no takie życzenie przyjąłem, bo mi w czerwcu tam jakiś okres mija tej trzeźwości. Dość lat jakich minęło. Jestem trochę taki młodszy od tej audycji o jeden miesiąc. Jak się zaczęło, także chociaż tu mówiliśmy o wspomnieniu na początku. Ja po raz pierwszy trafiłem do Agory, ale to był rok 1953.
1: Mietku, przepraszam, czy wiesz, o tych takich wspomnieniach typu AA i inni trzeźwiejący alkoholicy, to mam nadzieję, porozmawiamy za tydzień. Tak mam zaplanowane.
0: Bo chyba o sierpniu chodzi teraz, o sierpień.
1: A dzisiaj chcieliśmy, wiesz, jeżeli... O, właśnie. Heniu wspomniał miesiąc sierpień, aż tak. Się mocniej w fotelu usadowiłem, bo dla mnie sierpień kojarzy się, jak sobie przypominam, był takim miesiącem ważnym. Wtedy, kiedy piłem jeszcze.
2: Wiesz, ja też się taką znalazłem taką, dlaczego też wspominam tym, znalazłem taką regułkę w swojej parafii, był tam jakiś miesiąc sierpnia, ale to było jeszcze piłem na temat duszpasterstwa i tak dalej, takich dróg tworzących. Coś szukałem w domu i dwa miesiące temu znalazłem i tak sobie od razu wspomniałem w sierpniu jeszcze wyjazdy czy od licha i tak dalej, także no akurat nie to wspomnienia, ale jeszcze tak mówimy o tych grupach, jeszcze pamiętam, świętej pamięci Leszek Oster założył w 1994 roku Arkę 94.
1: W Dąbiu.
2: Nie, w Dąbiu na Słonecznym. Na Słonecznym, także też była takich pierwszych i to po moim meetingu, pierwszym takim było meetingiem, tam pojechałem po odwyku niedokończonym na Mącznej w 1995 roku. I też mi to takie.
0: Ale sierpień był ważny dla ciebie, nie? Sierpień.
2: Oczywiście był bardzo ważny, no. Ale starałem się, ale tutaj Włodek wspomniał, no i ty wspominałeś, ja chciałem sam być. Ja będę mocniejszy.
1: No pewnie.
2: Takie próbowanie trwało mi tam, można powiedzieć, 19 miesięcy.
1: I nie udało się.
2: Nie udało się. Jednak, czy powtarzam, czy sobie, trzeba być w tej grupie pomocne, czy na początku tak pomogli mi warce Włodek z Markiem Lipińskim. No, pomoc była bardzo duża. Ja jakoś mi Agora nie odpowiadała, byłem osobą niepalącą i żeby nie chodzić, dlatego i zapijałem, bo ponieważ odeszłem stamtąd, to mi albo byłem na Arce, albo ewentualnie wpadałem, przychodziłem do Wieśka Pisiaka, świętej pamięci, do klubu.
0: Ale zaczęliśmy jeździć też, Mieciu, zaczęliśmy jeździć na rekolekcje. Pamiętasz, Strzałowska?
2: Tak, ale pierwsza się od Strzałowskiej.
0: Tak, Strzałowska, może. No.
1: Panowie.
2: No, ja Strzałowską to zacząłem
1: panowie.
2: Akurat...
1: Za tydzień będziemy rozmawiali o 40-leciu ruchu tutaj.
0: No byśmy mogli gadać całą noc.
1: Przygotuj się i koniecznie za tydzień podzielisz się.
2: No do pogody ducha, do usłyszenia i do zobaczenia w Danii.
0: Hej. Zapłać, bracie.
1: Trzymaj się. No. Pogody ducha. No tak, no, ale Heniu powiedział o sierpniu. I dlaczego dla mnie sierpień to jest właśnie taki... Był okresem bardzo ważnym, wtedy, kiedy piłem. Wiem, że przez kolejne sierpnie, tam 90, 91 i wcześniejszy, wypiłem ostatni alkohol w lipcu i kurczę, cierpiąc mocno na początku sierpnia, bo to było po ciągach, potrafiłem nie pić przez cały sierpień i wszyscy, którzy ze mną pili, no nie, to nie ma co, on tak ma odbite, on w sierpniu nie pije. I pamiętam rok ostatni, 91. Był 29 dzień sierpnia, a ja przez cały sierpień nie piłem, zaparłem się. I pobiegłem do dzierżawca, kupiłem 3/4 litra poloneza. Wstawiłem do szafy, 29 sierpnia. Sierpień ma 31 dni, a ja się bałem, że kurczę, może nie zdążę 30 albo 31, bo coś niedobrego się może wydarzyć. I czekam, kiedy się ten sierpień skończy. I przed północą o 23 zszedłem do tej flaszki i to była najdłuższa godzina chyba w moim życiu, kiedy czekałem, kiedy wybije północ. Kiedy ja postanowiłem, że przez cały sierpień nie wypiję, kiedy ten sierpień w końcu się skończy i ja sobie będę mógł wypić. I przyszła północ. Ja sobie jeszcze wtedy wspaniałomyślnie dołożyłem, nie pamiętam, 10 albo 15 minut, z całą pewnością dołożyłem sobie. Było mi to bardzo potrzebne. No i sięgnąłem, to znaczy ta flaszka sięgnęła po mnie, ale ja miałem zero wiedzy na temat choroby alkoholowej.
0: Ale z tym, że można tutaj dołożyć, ja też takie doświadczenie mam, z sierpniem, z tym, że ja kiedy ja piłem, sierpień nie, dla mnie nie był jakimś takim, bo też ze względu na poczucie winy, poczucie jakiegoś takiego niegodności swojej własnej, jakiegoś takiego niebycia porządnym człowiekiem, dobrym człowiekiem, takiego alienowania się, takiego wyłączania się z kościoła, nie zwracałem na to uwagi. Natomiast w momencie, kiedy się zdarzyło wtedy właśnie tutaj na Placu Popiela, teraz Matki Teresy, to jest kościół, tutaj jest obok, to było przy kościele w salce katechetycznej, w związku z tym to jakby znalazłem się przy kościele. I tutaj zacząłem zwracać na sierpień uwagę, bo już nie piłem, ale zacząłem zwracać jak? Że ten sierpień... Żałowałem, że kiedyś tego nie robiłem, że nie piłem.
1: Aczkolwiek on był, bo to z wielu, wielu
0: lat. Tak, bo ja rozumiem, że na przykład ktoś tam... I zacząłem się nad tym zastanawiać, bo zacząłem jeździć na pielgrzymki, zacząłem jeździć też po górach, wróciłem do swoich zainteresowań i w górach zobaczyłem coś, co mnie zmroziło, że górale podpisywali księgę trzeźwości, szczególnie w sierpniu, tam żona go wałkiem lała, ja tam poznałem ludzi, jeździłem do Józia, do tego...
1: Do Cela.
0: Tak, tam przecież jeździliśmy, mamy tam przecież w Bieszczadach, czy w Tatrach jest Geniu Poloczek robi przecież w Małym Cichym, nie? No tam jeździ i tam była sytuacja taka, że oni podpisują i się tego trzymali. Oczywiście to, co ty mówisz. On podpisał, że w sierpniu nie będzie pił ten góral i nie pił. Albo na 3 miesiące podpisał, nie będę pił. Na
1: tym, ale jak minęło to...
0: Jak minęło, to już miał w tapczanie 4 flachy i pojechał. I ja wtedy to krytykowałem i jak ciekawa nasza droga jest, bo ja dzisiaj inaczej myślę. Ja krytykowałem dlatego, że mi się wydawało, że jeżeli jestem chory, ktoś jest chory, uzależniony,
1: to nie da rady nie pić.
0: To nie jest tak, że może ślubować, że nie będzie pił. To tak chory na raka czy na jakąś chorobę przewlekłą, ja będę wiedział, że nie będzie nawrotu.
1: Bodziu, mam kolejny telefon. Halo.
3: Dobry wieczór, Bronek Alkoholik.
1: Witaj, Bronku, szybciutko.
0: Cześć, Bronek.
3: Chciałem pozdrowić właśnie Jerzego i tego pana obok, bo ten pan mi uratował życie, tylko chciałem powiedzieć właśnie.
0: Bóg zapłać, bracie.
3: Także nie nudzę i słucham uważnie i do zobaczenia.
1: Fajnie, Bronku, fajnie, Bronuś, że jesteś. Fajnie,
0: dobrze, że cię słyszymy. Tak, dobrze, Bronuś, dzięki.
1: Pogody ducha, trzymaj się.
0: Dobrze, że jesteś.
1: No i... No właśnie. I to wtedy było takie... No i to, jak się uprze,
0: to było zdumienie. Poza tym ja później zacząłem troszkę się tym interesować tak zawodowo. No i też doszło do tego, że było krytyczne podejście do tych spraw dotyczących ślubowania w, k- kościele, nawet krytyka ślubowania. No jak to alkoholik będzie podpisywał, jakiś cyrograf? No to jak? To coś nawet to jest nieterapeutyczne, niepsychologiczne i tak dalej. Ale ja teraz jadę jako człowiek, jako alkoholik trzeźwiejący, jadę w góry, jestem w tym małym cichym, czy w Tatrach, czy w Bieszczadach, czy gdzieś i tak dalej, i widzę tych górali, jak oni podpisują i się trzymają. No to jak to jest? I ja pamiętam, jak u Matki Bożej Ludźmierskiej w Ludźmierzu byłem, to mi taki zakapior góralski powiedział: Matka Boża, jak ja ślubuję, to nie ma siły, żeby się nie dać. Później oczywiście tam wypijesz, ale okazało się, że ten sierpień dla nich jest bardzo ważny. I że ze względu na Pana Boga, i nawet ja pamiętam te zdanie, to mówię, nikt nie mógł, milicja nie mogła, policja nie mogła, żona nie mogła,
1: dzieci nie mogły,
0: dzieci nie mogły, wnuki nie mogły, a Pan Bóg, a Matka Boża dała radę. No to jak to się ma wtedy z sierpiem? No ma się tak, że nie piją.
1: Wiesz, jak o tym mówisz, ja widziałem te księgi i bałem się wpisać.
0: Tak jest, nie wpisałem.
1: Ale mamy sygnał, że jest telefon, halo?
4: Dobry wieczór, Marek Alkoholik.
1: Witaj, Marku.
0: Cześć.
4: Witam was serdecznie. Tą ostatnią wypowiedź, którą Wodek, choć Wodek dużo gada i wszyscy wiemy, kto zna Wodka, to...
1: Dlatego
4: to,
1: mówią na niego gadula, no.
4: Przepraszam. Tak jest, dokładnie. Tak jest, ale to ja mogę słuchać, ale nawiązując do tego, co powiedział Wodek, nie wiem dlaczego ja to miałem tak samo, choć jestem dużo młodszy od was wiekiem i abstynencją, ale to nie chodzi o to. Dla mnie kiedyś właśnie ten miesiąc, on był dawno, sierpień miesiącem trzeźwości, ale ja do tego nie przywiązywałem wagi. Piłem i tyle. Dla mnie nie było, czy to sierpień, czy maj, czy wrzesień. Piłem. Dopiero właśnie po chwilą, gdy zacząłem trzeźwieć, zwróciłem uwagę na ten sierpień i zastanawiałem się, czemu ja wcześniej tego nie widziałem. I tu też miałem podobną taką sytuację, choć mój ojciec, ja go nigdy nie widziałem pijanego, świętej pamięci, ale mama zawsze mówiła, jak przychodził, no może nie sierpień, ale post, on odkładał papierosy, alkohol, jak sobie postanowił, nie pił i mówił, no jak to jest, kurko wodna, nie?
1: Nie chcę, to nie pali.
4: Nie chcę, to nie pije, nie chcę, to nie... Czemu ja tak nie mam, nie? Mhm. No właśnie. Ale dzisiaj inaczej to odbieram. Dzisiaj wiem, co to jest alkoholizm i wiem, że ja jestem uzależniony, chory na tą chorobę, wał jak wał. I ja to mówiłem nie raz i powtórzę to kolejny. Mi utkwiło to bardzo mocno w mojej głowie i w sercu, jak mówił to świętej pamięci Leszek, zwany Michaelem. Kto kocha Maryję, ten nie pije, nie? Ja to dzisiaj do tego się odnoszę, bo ja tak chcę.
1: Biskup Gałęski to cytował często.
4: Ja tak, właśnie, a oni razem.
1: Marku, fajnie, że jesteś, fajnie, że dzwonisz, ale już gdzieś tam za plecami słychać dezyderata.
4: Pogody ducha.
1: Fajnie, że jesteś. Trzymaj się.
0: Dzięki.
1: No jakoś to tak szybko uleciało.
0: Szybko minęło, nie? Tak, bo można rozmawiać długo.
1: Wiesz, tam o tych przypadkach, to jeszcze tak, ja spotkałem się z takim stwierdzeniem, że przypadkiem może być to, jak się posadzi 1000 małp przy maszynie do pisania, przy 1000 maszyn i przypadkowo wyjdzie jednakowy tekst gdzieś tam. To będzie przypadek. Natomiast mam do ciebie takie jedno pytanie jeszcze na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania, a chcę, żeby to poszło na tym. Czy to jest tak? Gdzie jest ta granica? Koniec picia kontrolowanego, a potem już uzależnienie. Moment. Czy zgodzisz się? Bo ja to tak widzę. Dopóki ja sięgałem po alkohol, to było okej. Okay. Ale wtedy, kiedy alkohol zaczął sięgać po mnie, a ja nie potrafiłem się oprzeć, to już było uzależnienie. Zgadzasz się? Czy można przyjąć taką? No bo trudno wychwycić tą granicę.
0: Można przyjąć, myślę sobie tak, że teraz tak trochę zawodowo powiem, etiologia alkoholizmu nie jest znana.
1: No właśnie.
0: Nie wiemy, dlaczego jesteśmy. Jeżeli mówimy, ja dzisiaj, jeżeli ktoś mnie spyta, co wpłynęło, że jestem alkoholikiem, albo że przestałem pić, to jest dosyć ciężko wytłumaczyć, dlatego że nie znamy jeszcze przyczyn. Przyczyn może mnóstwo być i różnych. Wydaje mi się, że właśnie tu się zbliżamy do Stwórcy, tu się zbliżamy do Boże, użyć mi pogody ducha. Jakkolwiek go rozumiem, czy jakkolwiek go nie rozumiem często, nie jestem pępkiem świata, jest ktoś mocniejszy ode mnie, silniejszy. I nie, tego ciężko to zrozumieć. W związku z tym często nie rozumieliśmy niektórych zachowań naszych. Albo ja na przykład wspomnę tego górala, który powiedział, że nie pije i nigdzie nie chodził i nie pije do dzisiaj. Mm. Ale do kościoła chodzi. Regularnie.
1: Skutek, przyczyna.
0: Nie będę mówił, że masz chodzić do kościoła, to będziesz, nie będziesz pił, będziesz trzeźwy. Ale on tak ma. Mm. I on wierzy głęboko w to, że Pan Bóg mu pomaga. Nie tylko w sierpniu. Chodzi regularnie. Przyjmuje komunię. Udziela się, pomaga i nie pije.
1: Wierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. A jest to choroba śmiertelna, nieodwracalna i bardzo tajemnicza i nie do końca zbadana.
0: Tak jest.
1: No i panie Włodku.
0: Szkoda, że tak szybko. Do szczęśliwego zobaczenia.

0: dziękując za wspólnie spędzony czas, żegnam się jak zwykle, życząc wszystkim i sobie też pogody ducha, byśmy potrafili godzić się z tym, czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Życząc wszystkim i sobie też odwagi, byśmy zmieniali to, co możemy zmienić. I życząc wszystkim i sobie też mądrości, byśmy potrafili odróżnić jedno od drugiego. Spokojnej nocy i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Włodkowi dziękuję za przybycie, a on Władek też chciał.
1: Dziękuję bardzo, pogody ducha wszystkim.

znajomych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.